mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: David Guetta to taki człowiek, który dobrze, że z nami jest od samego rana. Słuchajcie, oczywiście RMF Max.
1: Mówimy wam od samego rana dzień dobry. Filip Kliber,
2: Natalia Kawałek,
0: Mateusz Marek.
2: No i razem z Davidem Guettą, no ja się czuję nastrojona na przykład do biegania, także nie wiem jak wy, ja biegnę po kawę.
1: A ja bym się nastroił do tego, żeby jeszcze puścić Rihannę. Co
0: by
1: na
0: to? Ja bym sobie postał i pobiegał w myślach, bo to też jest fajne.
2: To, no i to jest plan, to jest plan.
1: Póki co chodziłeś mi po głowie, a teraz jeszcze będziesz biegał.
2: Rihanna, don't stop.

0: I to jest poranna moc, energia, której potrzebujecie. Wstawaj, nie udawaj, to Armin van Buuren i Everlasting. Tak bardzo zagramanicznie nam się zrobiło. Od tego nas macie w RMF Max jeszcze przed godziną szóstą.
1: Italia, Espania i Grecja.
0: Si, senior, si. Mm-hmm.
1: Nie wiedziałem, jak jest Grecja po grecku. Mm-hmm. To najpopularniejsze kierunki, jeżeli chodzi o wakacje 2026. Z tego, co czytamy, najbardziej zyskują na popularności z kolei Albania albo Bułgaria. Z tego, co czytamy, tak samo w
2: internecie.
1: Wiecie,
2: jakie jest najpopularniejsze miejsce, gdzie byli wszyscy na wakacjach?
0: No.
2: No gdzie? No, w hotelu, nie?

0: Zawsze, zawsze dobrze brzmi o poranku. To kawałek In My Mind, to Dainoro, to Gigi D'Agostino w RMF Max. Nie śmiejemy się, tylko opowiadamy.
1: Legenda, legenda. Mordeczki, jesteśmy z wami od rana, żebyśmy się wszyscy świetnie bawili i pomysł na zabawę, Natalia, proszę bardzo.
2: Znaczy, ja nie wiem, czy to jest zabawa, bo to jest poważna sprawa, bo wakacje się już kończą, mamy ostatni piątek wakacji i ja to sprawdziłam. Ja sprawdziłam cały internet wzdłuż i wszerz i trzy razy nawet i przez te wakacje ani razu żaden portal nigdzie nie pisał o złotym pociągu.
0: A zawsze co wakacje złoty pociąg wracał.
2: Dokładnie.
0: To prawda.
2: Wracał jak złoty pociąg. To jest niesamowite. I w związku co, z tym nie wiadomo co właśnie. No.
1: Jest pytanie, słuchajcie, uzupełnijmy braki, wypełnijmy lukę.
2: Dopełnijmy przepowiednie.
1: Nagrajcie nam na Messengerze RMF Max albo na Instagramie głosóweczkę. Gdzie jest złoty pociąg?
2: Czekamy. Ktokolwiek widział, ktokolwiek słyszał, ktokolwiek wie, to mogą być plotki, to mogą być potwierdzone informacje. Chcemy ruszyć z poważnym śledztwem jeszcze przed godziną 6.
0: Jesteście najlepszymi reporterami RMF Max. Poranna ekipa zawsze da radę. Gdzie jest złoty pociąg? Głosówka.

0: Dawid Podsiadło, Zamula, ale jeszcze tylko troszkę. Zresztą Zamula bardzo ładnie i za to jesteśmy mu wdzięczni. Na błysk w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: Ale ekipa RMF Max reporterów jest od samego rana gotowa za to, żeby relacjonować, gdzie może być złoty pociąg, bo siedzimy i zastanawiamy się od samego rana w ten ostatni piątek wakacji.
4: O co chodzi
3: z tym złotym pociągiem,
4: gdzie,
3: nie?
4: Nie mam w plecach, nie wiem.
0: Zobaczyłam dzisiaj nagłówek, bo otworzyłam przed momentem gazetę i jest nagłówek, że pociąg nam odjechał, ale nie chodzi o złoty pociąg, tylko jakieś tam olimpijski, medale, coś tam.
3: Ale za to Robert może mieć trop. Posłuchajcie Roberta.
5: Ja bym sprawdził za lodówką. U mnie jak czegoś długo nie ma, to pewnie sam przeznajduje się za lodówką.
6: No to pewnie bykło, albo pralka wciągnęła, wiadomo.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale pralka to by wciągnęła, no nie wiem, max dwa wagony. A co z resztą?
3: No właśnie, to jest to pytanie.
0: Pół zagadki rozwiązane, co z resztą? Ja się pytam.
3: 7 po 6.

0: 6.15, najlepsze hity przez cały dzień w RMF Max, to Robin Schulz i Barb z numerem Better Times. No ale właśnie, jest 6.15.
1: No nie, słuchajcie, niesamowite rzeczy na niebie, zaćmienie księżyca, krwawy księżyc, coś, co się dzieje raz w roku.
2: Nie, no, ale to już księżyc, były,
1: księżyc. No i tu właśnie taka historia, że ten księżyc też już był.
2: No, no właśnie, tak nieśmiało chcieliśmy wam dać cynk, że no kochani, przespaliśmy to wszyscy razem, ale spoko, tak jak to zwykle bywa o tej porze dnia, czyli tak bardziej w nocy niż w dzień, to było tak z grubsza ciemno, no.
0: I tak byście nic nie widzieli i byście nie wrzucili tego na Insta. A, dajcie spokój. Reklama.
3: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Przy zakupie dwóch płynów Silan, Magnolia lub Fresh Sky w supercenie 24,49 za sztukę, poduszkę Silan otrzymacie za grosz. Lody Manhattan 1,4 litra w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 12,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
2: Nie wierzę!
5: 15 tysięcy złotych!
6: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
9: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
10: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
11: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
12: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
17: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl. I po reklamie.
18: Jak leżenie nad rzeką.
19: Jak prawdziwy spontan.
18: Jak 2 tygodnie urlopu.
11: Tak brzmi lato na maksa.
14: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: To jest piosenka dla wszystkich słuchaczy RMF Max i dla słuchaczek oczywiście też. Wszyscy macie styla i wszyscy jesteście fajni.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
0: Co się śmiejecie?
3: Nie, to prawda.
0: Nie, nie. Tak jest, ja mówię same fakty, szczera prawda, prosto
3: ja się
0: w oczy
3: uśmiecham
0: i mikrofon.
3: Po prostu. Język faktów.
0: I to dokładnie, jest
3: ze wszystkich języków wybraliśmy, ale też przy okazji wybraliśmy internety, więc baczność. Ponieważ jest koniec Pantery po 30 latach.
4: Co
3: Pantera, dla tych wszystkich, którzy nie są wtajemniczeni w wojskowe tematy, to jest kamuflaż i wojsko w końcu zmienia ten kamuflaż i będzie zupełnie nowe umundurowanie.
0: Czekaj, czy chodzi o te zielone takie ciapy, co mają na spodniach?
3: Dokładnie, to
0: okay,
3: o to chodzi.
0: I to się zmienia.
3: Tak jest. A
0: nowa kolekcja wchodzi, rozumiem.
4: Jakie będzie nowe umundurowanie? Patrzę, przyglądam się, kurczę i nie widać. Dobry ten kamuflaż.
1: Słuchasz poranka w RMF Max.
3: Idealny na grzyby. Po prostu, więc jeżeli chcecie być niewidoczni na grzybach, nowy kamuflaż wojskowy. Tobi Romeo.

0: najfajniejsze rzeczy w życiu to są takie rzeczy, na które trzeba trochę poczekać, na Martina Garrixa i Eda Sheerana. W sensie na wypuszczenie tego numeru trzeba było poczekać parę dobrych lat, bo panowie się troszeczkę zagapili, ale słuchajcie, 6:39 i są takie rzeczy, na które o poranku też bardzo czekacie.
1: Wiemy, że czekacie na to, żeby się z nami pobawić, bo wy uwielbiacie nam wysyłać głosówki i bez was absolutnie ten program nie istnieje, więc...
2: I masz okazję wbić się teraz na antenę, a sprawa jest prosta, która poprawi wszystkim samopoczucie i zdrowie.
1: Co chodzi?
2: Trzeba...
3: ziewnięcie.
1: Trzeba sobie ziewnąć, człowieku. Nagraj nam, jak super fajnie ziewasz. Zobacz, jakie to jest proste, bo wchodzisz na Facebooka RMF Max albo wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz nam głosówkę po prostu jak ziewasz, a my potem to puszczamy na antenie. To będzie super program.
2: I widzisz, jaki zadowolony, jak widzisz, wiedział, że cała Polska se ziewnęła akurat przez ciebie.
1: Dzięki tobie. Nagraj głosówkę.
4: Reklama. Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czernowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czernowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
5: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Mrozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
6: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259,399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Twój biznes się rozwija. Czas, żeby rozwijał się również Twój sposób zarządzania. Nie potrzebujesz kolejnego dyplomu, potrzebujesz kompetencji do podejmowania lepszych decyzji. MBA Wyższej Szkoły Gospodarki to praktyczny program dla liderów biznesu i ochrony zdrowia. Praktycy, metoda struktogram oraz 4 międzynarodowe certyfikaty pomagają rozwijać przywództwo i skuteczne zarządzanie. Wybierz MBA Biznes lub MBA dla kadr medycznych. Rozwijaj swoją przewagę. Sprawdź na mbabyd.pl.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
11: W Centrum Handlowym Rondo cofamy czas
12: i wracamy do szkoły w stylu lat 90.
11: Od 28 do 30 sierpnia, również w niedzielę handlową, rób zakupy w rondzie i zdobywaj nagrody.
12: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
11: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie cecharondo.pl.
13: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: lokalnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do...

0: i po reklamie.
1: Jak najlepsze wspomnienia.

0: mieście to wszędzie jest tło.
1: Dementujemy, nie ma smogu dzisiaj w Warszawie, wszystko jest G. Tamagotchi w RMF Max.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
4: Gramy dobre numery, jest gramy. Ekstra, jesteśmy z ekipą RMF Max.
1: Tak.
4: Słuchajcie, ale też mamy dla was zabawę, która sprawia, że człowiek jest zdrowy, rzeźki i pobudzony.
1: Może tylko troszkę głupio wygląda przez moment, ale nie szkodzi.
5: Ale proszę was.
1: O tej porze nikt nie widzi.
5: Trzeba sobie ziewnąć, bo taka jest pora, że my wszyscy ziewamy, tym bardziej, że jest piątek, więc posłuchajcie, jak ziewa Monika. Jeżeli teraz ziewnąłeś albo ziewnęłaś, to podziękuj Monice tak. Też przy okazji.
1: Aż mi łzy do oczu napłynęły, dzięki Słodziutko. Monika, to było super ziewnięcie.
5: Robert?
1: Robertur!
4: Diagnoza jest taka dwojaka, nie wiadomo czy to z ziewania, czy po prostu plecy go bolą.
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: To jeszcze się trzeba przeciągnąć.
5: Peseloza, po prostu.

0: Rozpędzamy się o poranku, to już 6:56 w RMF Max. Abiście kończy swoje Waiting for Love, ale ty absolutnie nie kończ, tylko zostań. Za chwilę Flash, sport i pogoda w RMF Max. RMF
1: Max. Reklama.
2: Gdy żarleje się, strasznie bić się chce, kto pomoże tu? Milk Patrol z delikatesów centrum.
3: Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W delikatesach centrum.
2: Milk Patrol.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus.

0: Bochus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp-bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
2: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
3: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
2: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
4: Z przykrością informujemy, że plaża Chmielniki zaprasza na ostatnią imprezę.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na Maxa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Poranne. Dzień dobry, jest godzina 7 w RMF Max. Czas na flash, sport i pogodę. Kinga Nega, zaczynamy. A wyjeżdżamy z wami na drogi o poranku utrudnienia na Krajowej 74 w Ćmińsku w Świętokrzyskiem. Na odcinku Piotrków Trybunalski Kielce zderzyły się dwie ciężarówki. Tuż po północy w Kijowie ponownie ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Był to już 13 taki alarm w ciągu minionej doby, co jest rekordem od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji. W ataku Rosjanie użyli dronów i pocisków balistycznych i manewrujących. Już ponad 500 turystów ewakuowano z zagrożonych terenów Tybetu. W regionie utrzymuje się stan podwyższonej gotowości. Służby obawiają się kolejnych powodzi. Liczba ofiar wzrosła do co najmniej 469. Wracamy do kraju. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego z zarzutami dotyczą płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Prokuratura, co ważne, zabezpieczyła ponad 100 milionów złotych na poczet przyszłych odszkodowań dla poszkodowanych klientów Zonda Krypto.
5: Jednym z głównych założeń działań prokuratury, i to się udaje, jest także zabezpieczenie środków, które mogą pochodzić z przestępstwa.
4: Potwierdza minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. We wtorek początek nowego roku szkolnego. Uczniowie szkół podstawowych nie będą mogli korzystać z telefonów. Wprowadzenie zakazu to, zdaniem nauczycieli, dobra decyzja.
6: Pierwszy problem w szkole to telefony. Wymykanie się do toalet z telefonami, ściąganie z telefonów, sprawdzanie sobie pracy na sztucznej inteligencji.
7: W tym momencie to jest jednak jakiś komfort pracy dla nas nauczycieli. Wiemy, gdzie te telefony są i czego wymagać. Dlatego bardzo się cieszę.
4: Mówili nauczyciele jednej ze szczecińskich podstawówek. Dzisiaj warto było wstać wcześniej i spojrzeć w niebo. Ci, którzy to zrobili, mogli oglądać częściowe zaćmienie księżyca. A jeżeli przespaliście ten moment, w mediach społecznościowych zobaczycie wiele pięknych ujęć tego zjawiska.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Piłkarze Lecha Poznań i Jagiellonii Białystok awansowali do fazy ligowej europejskich pucharów. Lech w rewanżu zremisował 2-2 z FC Tun. Jagiellonia pokonała 2-1 Iberię Tbilisi. Natomiast w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Polskie siatkarki wygrały w Stambule z Niemkami 3-0 w swoim czwartym meczu grupy A Mistrzostw Europy.
8: Bardzo dobra gra zespołowa, naprawdę super wymiany i dużo gry w obronie i po naszej, i po stronie przeciwniczek. I po prostu jestem dumna.
4: Mówiła przyjmująca naszej kadry Martyna Czerniańska. A dziś Polki w ostatnim spotkaniu grupowym zmierzą się z Turcją.
3: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Co szykuje dzisiaj Aura? No to będzie dzień, który bardziej będzie przypominać środek lata, a nie końcówkę wakacji. Przez większą część dnia ma być pogodnie, z małym i umiarkowanym zachmurzeniem. Dopiero na zachodzie po południu mogą pojawić się przelotne opady, a miejscami burze. Na termometrach całkiem niezłe wartości, od 23 w Suwałkach i Olsztynie, 26 stopni w Warszawie do nawet 31 stopni w Zielonej Górze. Miejscami będzie wiał porywisty wiatr.
3: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka. Gramy hity na maksa.
9: Są 4 minuty po godzinie 7. Natalia wyciągnęła z plecaka gumki, kulki i jedno pytanie mam. Czy ty je kupiłaś w muzeum, czy skąd?
10: Ja je wygrałam.
9: Ona je wygrała.
10: Wygrałam.
11: O nie, to myśmy je wygrali.
9: To tak, to my.
11: I wy.
9: Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
10: Natalia Kawałek
11: i Mateusz Marek.
10: I gumy, kulki.
9: 5 po 7, to Piki Becky G już teraz.

0: Przywołujemy najlepsze wspomnienia najlepszymi hitami, które doskonale brzmią przez cały dzień. Fragma i Tokas Miracle na 11 minut po godzinie 7, ale teraz to dopiero posłuchajcie.
1: No.
2: Wstawaj, nie udawaj.
3: Filip, Natalia i Mateusz.
1: Przeglądamy dla was internet, żeby były ciekawostki. Beka do pracy na cały dzień. Słuchajcie, Donald Trump stwierdził, że zmieniamy nazwę jeziora.
0: A co?
1: Nazywało się jedno z wielkich 5 jezior w Ameryce. Ontario.
4: I co, już się nie nazywa?
1: Nie, zmiana. Skreślamy grubą kreską, odkreślamy. Niech się teraz nazywa Jezioro America.
0: No pięknie, po polsku
1: Make
0: też.
1: America Lake Again.
4: Nie, ale to sprzedawcy magnesów, pamiątek, no i ciupak przede wszystkim. Tych wszystkich z napisem Jezioro Ontario są teraz totalnie załamani.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: Ale wiecie, co jest super? Że on z tą rewolucją zdążył przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, zdążą wymienić podręczniki.
0: Oh my god. 12 po 7.

0: Ło, ale ten poranek. Poranek leci. Alan Walker i Faith Ava Max.
1: Leci, ja nawet kopię, tak
0: po godzinie 7. O, kopię i to mocno, ale to wiadomo. Tak działa podwójne espresso, które wam serwujemy od samego rana. Przy okazji informując was o komarach, bo komary to jest coś, co w sumie może i zniknęło, ale nie wiadomo, czy nie wróci.
2: No nie no, kochani, przeglądamy internet, żeby były ciekawostki i okazuje się, że już teraz polowanie na komary nocne będzie odbywało się ze wsparciem, bo wynaleziono... Kurczę, naprawdę.
1: Nocne wsparcie dla, tak, znaczy dla ludzi chyba, nie
2: jest,
1: dla komarów, nie?
2: Ma być takie po prostu, no, takie działko laserowe, które śledzi komara po pokoju, go go rozpykuje. Wow. Także przyszłość się zbliża, miały być latające samochody, a jest taki terminator na komary, no.
1: Słuchajcie, pomyśleć, że ludzkość tyle poświęciła, wiecie, no bo to jest praca, to jest projektowanie, wdrażanie. Wszystko poświęciła, żeby czymś zastąpić zwykłego klapka. Co z klapkiem było nie tak?
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Reklama.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
4: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
4: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
6: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać. Widziałem. Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł. Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
7: Firma Danud S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
13: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
12: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
14: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Złoty numer, złoty chłopak, złota ekipa, mrozu, złoto, RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Filip, Natalia i Mateusz.
3: No to miło, sympatycznie już było. Teraz niestety temat, który trochę boli i nas trochę zaskoczył z rana. I wydaje mi się, że no większego pobudzenia to my dzisiaj nie dostaniemy. To jakie dyskusje się tutaj pojawiły, to słuchajcie, to jest szok. Okazuje się, że mimo, że jest wrzesień, to już te, znaczy jeszcze nie ma, ale zbliża się wrzesień, to studenci mają coraz większy problem ze znalezieniem lokum. Podobno brakuje setek tysięcy miejsc w akademikach, nawet 400 tysięcy łóżek.
4: Moja propozycja? Niech się wyprowadzą z akademików najpierw ci, co siedzą tam przez 15 lat.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale słuchaj, jeśli zaczynasz w tym roku studia, nie martw się, czasem brak mieszkania to naprawdę jest najmniejszy problem, z jakim sobie poradzisz.
3: To warto podkreślić. Poradzisz sobie na pewno.
4: Co to będzie? Self-aware, 7.31.

0: Lecimy, nie śpimy, Bibi Rexa i David Guetta już kończą. A my się dopiero rozkręcamy, jest 20 minut do godziny 8 i to jest ostatnia szansa na to, żeby w RMF Max zgarnąć bilety na Fire Festival.
1: No bo fajnie ludzie słuchają RMF Max i mamy je dla was, dla ciebie i dla twojej ekipy. A dzisiaj wiadomo, no startuje BDS, Kukę, Problem, Alan Walker jutro, DJ Sting w niedzielę. Jest o co powalczyć, a zabawa no, jest sama muzycznie prosta.
2: No więc kochani, jeżeli macie chęć wybrać się na Fire Festival, no to sprawa jest prosta. Szukamy tytułu piosenki o tym, co teraz robisz. A że jest rano, możecie robić bardzo różne rzeczy i bardzo was prosimy o kreatywność. Wymyślcie coś takiego, co nas po prostu zwali z nóg.
0: Ludzie, ale wy jesteście najlepsi. Ekipa RMF Max zawsze daje radę. Napisz nam wiadomość na Facebooku albo na Instagramie, zwłaszcza jeżeli tego jeszcze nigdy nie robiłeś. To jest ważna informacja. Napisz nam wiadomość na Facebooku tytuł piosenki o tym, co teraz robisz. RMF Max. Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już niedługo zabrzmi pierwszy dzwonek, dlatego to już ostatnia chwila na szkolne przygotowania w Twoim markecie. W naszych sklepach zgarniecie najniższe ceny i przygotujecie się na najlepsze oceny. Plecak Nike Academy Team, jedynie 99,99 zł. Zeszyt Top 2000 Basic A5 60 kartek, tylko 1,74 zł za sztukę przy zakupie 4. Twój market. Po drodze do szkoły.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 30 sierpnia popłyniemy mocnym, rockowym wokalem Pawła Małaszyńskiego i zespołu Coaches. Czekają na was fantastyczne melodie i potężna energia. Takie będzie zakończenie naszego wakacyjnego cyklu. Spotykamy się na Wyspie Młyńskiej o 19:00. Zaprasza Miasto Bydgoszcz. Paweł Małaszyński i Coaches. 30 sierpnia o 19:00 Wyspa Młyńska.
8: Szukasz nowego Seata lub Kupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Kupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Kupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Kupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
11: No.
10: A tamta to jest mega.
11: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
15: Lidl, to się opłaca.
11: Gotowi na muzyczne zakończenie lata? Już 4 i 5 września w Toruniu Festiwal Nada. Dwa dni, dwie sceny i moc muzycznych emocji w Centrum Targowym Park. Zagrają m.in. Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Lins, Waluś, Kraksa, Kryzys i Kasia Sienkiewicz, a także zagraniczne gwiazdy Kerala Dust i Mild Orange. Festiwal Nada. Odkrywaj nowe brzmienia, spotykaj swoich artystów i pożegnaj lato w najlepszym stylu. 4 i 5 września Toruń Centrum Handlowe Park. Bilety na Going, biletyna.pl i festiwalnada.pl.
15: I po reklamie.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max.
18: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Alex Warren i jego Passenger. Człowiek od razu się uśmiecha, ale też dlatego, że może wygrać bilety na Fire Festival.
1: Wstawaj, nie udawaj. Filip,
2: Natalia i Mateusz. Właśnie miałam mówić, że Alex Warren się cieszy, bo ten Passenger ma bilety, ale my też mamy bilety, tylko nie na autobus, nie na tramwaj, nawet nie na pociąg, ale na Fire Festival i to fajne bilety, na fajny line-up i wiemy chyba, do kogo mają szansę trafić.
0: Być może one powędrują do Artura, tylko najpierw Artur musi powiedzieć tytuł piosenki, o który pytaliśmy, który jednocześnie opisuje twój poranek. Artur, co to jest za piosenka?
3: Cześć, witam wszystkich. Mieszanie jajecznicy przy żony spódnicy.
2: Czy spódnica żony ucierpiała w tym zdarzeniu?
3: Nie, na szczęście nie, ale jajecznica już gotowa.
0: Ale wiadomo, że przy okazji Artur na pewno jest spod Legnicy. Ale nie będziemy o Legnicy rozmawiać teraz, Artur, tylko będziemy rozmawiali na tematy wydarzeń, które się wydarzyły wczoraj. Quiz wiedzy z wczoraj. My zadajemy dwa proste pytania, ty odpowiadasz i jeżeli odpowiadasz dobrze, to my dajemy ci 4 bilety na Fire Festival. Gotowy?
3: Gotowy, jak najbardziej.
4: Wczoraj Tymoteusz Puchacz, który gra w Sabah Baku w drużynie z Azerbejdżanu, dowiedział się, że zagra w Lidze Mistrzów, między innymi z Barceloną, Arsenalem czy Manchesterem United. W związku z tym pytanie, pokaż jak robi sowa.
2: Pięknie zamuchany,
0: dobrze, dobrze. Brzmi jak puchacz, no rzeczywiście. Drugie pytanie.
2: Wczoraj internet zapłonął. Okazało się, że aktorka Joanna Jabłczyńska nie zagra w kontynuacji komedii romantycznej nigdy w życiu, chociaż miała tam zagrać. Pytanie do ciebie. Z czego robi się jabłecznik?
3: Jabłuszek.
0: No z jabłuszek, tak jest! Artur, lecisz...
3: Ale jeszcze co do jabłecznika, wczoraj też był robiony.
0: No,
2: to masz
0: to
2: na świeżo.
0: Się zgrywa.
2: Idealnie, quiz wczoraj tak nigdy jest. Nie jest bardziej aktualny niż tu. No.
0: Artur, jajecznica i jabłecznik, mniam.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
2: A u nas już teraz Zalia, która też na Fire Festiwalu się pojawi.

0: Tak, żeby się dobrze wchodziło i spokojnie do pracy przede wszystkim. Zalia i Tylko kochaj mnie. Jest 5 minut do godziny 8, a to oznacza, że za chwilę Flash, Sport i Pogoda w RMF Max. Koniecznie posłuchajcie. RMF Max.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Educho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Gotowa na powrót do szkoły?
9: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
8: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
10: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.

0: Cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: I po reklamie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Ósma na zegarach, to znak, że w RMF Max czas na najświeższy flash, sport i prognozę pogody. Kinga Nega. Zaczynamy. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Alerty zostały wydane dla południowo-zachodniej Polski, gdzie temperatura ma wzrosnąć do 31 stopni. Alerty mają obowiązywać od południa do 20. Od 10 września w Polsce ponownie będzie można zaszczepić się przeciwko COVID-19. Do naszego kraju trafiła już nowa wersja preparatu. Kto będzie mógł z niego skorzystać?
6: Będzie jeden warunek. Skończone 6 miesięcy. Ten preparat będzie podawany bezpłatnie i dzieciom, i dorosłym w przychodniach i w aptekach. Pierwsza partia nowych szczepionek przeciwko koronawirusowi trafi do aptek najpóźniej 10 września, a kolejna, jak ustaliłem, 2 tygodnie później. Jeszcze wcześniej, bo w przyszłym tygodniu rozpocząć mają się szczepienia przeciwko grypie.
5: Tyle Michał Dobrołowicz. Teraz kolejna odsłona sporu Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Donald Trump podpisał rozporządzenie zmieniające nazwę jeziora Ontario na Jezioro Ameryka.
7: Za sporem o nazwę jeziora Ontario stoi coraz ostrzejszy konflikt handlowy między USA a Kanadą. Donald Trump zaatakował premiera Ontario Daga Forda, zaliczając go do klaunów, a Ford odpowiedział znacznie ostrzej, nazwał Trumpa nieudacznikiem i stwierdził, że prezydent może go pocałować w wiadomo co.
5: Wiadomo, tyle Paweł Żuchowski. Ja tylko dodam, że nazwa jeziora Ontario ma więcej niż 400 lat. Jest starsza od na przykład deklaracji niepodległości Stanów Zjednoczonych. Jutro w Juracie rozpocznie się weekendowe spotkanie młodzieży z prezydentem Karolem Nawrockim i pierwszą damą. W wydarzeniu ma wziąć udział ponad 800 osób w wieku od 18 do 26 lat. W programie debaty, spotkania, zajęcia sportowe i koncerty. Dużo kontrowersji wzbudził udział Skolima. Część komentatorów skrytykowała zaproszenie piosenkarza kojarzonego z muzyką rozrywkową i wulgarnymi tekstami na wydarzenie organizowane przez Kancelarię Prezydenta. Jeszcze krótka informacja z dróg. Są utrudnienia na Krajowej 10 na odcinku Toruń-Lipno w miejscowości Złotopole. Zderzyły się dwie osobówki. Wprowadzono tu ruch wahadłowy.
8: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: No jest wielka radość. Dwa polskie kluby wywalczyły awans do piłkarskiej Ligi Europy. To Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Jaga pokonała wczoraj 2-1 Iberię Tbilisi.
9: Przebrnęliśmy przez te eliminacje i zagramy w Lidze Europy. No, świetne to jest.
5: Mówił naszemu reporterowi Robertowi Bońkowskiemu trener Jagi Adrian Siemieniec. W czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji odpadły za to Raków Częstochowa i Górnik Zabrze. Polscy koszykarze przedłużyli znakomitą passę w eliminacjach Mistrzostw Świata. Biało-czerwoni pokonali w Rydze reprezentację Izraela 106-86. W Krakowie ostatni sprawdzian przed Euro rozpoczną polscy siatkarze o 20:30. Zmierzą się ze Słowenią.
8: Sponsorem flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Koniec wakacji, ale na pewno nie lata. Przed nami ciepły i w wielu miejscach bardzo pogodny dzień. Słońca dzisiaj nie zabraknie, chociaż na zachodzie po południu i wieczorem może delikatnie pokropić. Dziś można założyć przewiewne ciuchy. 23 stopnie w Suwałkach, 24 w Gdańsku, 26 w Warszawie, a najcieplej na zachodzie i południowym zachodzie kraju. W Krakowie prawie 30 stopni, w Zielonej Górze 31. No a w weekend, jak to często bywa, pogodowe niespodzianki, będzie już chłodniej i w wielu regionach z przelotnymi opadami.
10: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
11: RMF Max. 3 minuty po 8 to jest ostatnia szansa, żeby się rozbudzić i lato też nam daje ostatnią szansę, moi drodzy.
12: Jeżeli chcecie wywieźć pranie do kogoś, to najlepiej dociecie do Krakowa. Tam będzie dzisiaj najcieplej.
13: A prasowanie dalej w domu.
12: Dub Dogs, How Does It Feel, a to Wstawaj, nie udawaj. Siema.

0: Kochani, ja wiem, że ten numer się bardzo wkręca. Florida, T-Pain, kawałek Low, ale tak jak panowie tam rapują, nie schodźcie nisko, bo jeżeli pamiętacie, kiedy ten numer wychodził, to wam coś może strzelić w kolanie, w krzyżu, a do fizjoterapeutów są kolejki, wiemy coś o tym.
1: Tak, tak.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
1: Poranek w RMF Max bawi i uczy i też tak przyglądamy jest. Dla was internet, żebyście byli na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie, z ciekawostkami. Do Polski się zbliżają upały, tak? Będzie cieplutko.
3: Ma być.
1: Ale no też jest dramatyczna sytuacja we Włoszech. Jest tam bardzo gorąco, do 45 stopni na Sycylii, a w nocy nawet 33 stopnie. Za to wyobraźcie sobie, nawet nie przypominajcie goś, nie angażujmy się w to, ale
3: ludzie,
1: tak jest.
3: Przede wszystkim trzeba przestawić łóżko, żeby nie było w kącie.
1: Czemu?
3: Bo tam jest 90 stopni.
1: Yes.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF.
3: Czy mam teraz wypuścić taką ciszę? Świerszczę?
1: Nie, niech leci fuka i liwka.
3: Chcę więcej, 10 minut po godzinie 8. Pamiętajcie o tym łóżku. Przestawcie je sobie. Pod wentylator, wystarczy.
0: Filip, co my byśmy bez ciebie zrobili? Naprawdę, ja nie wiem.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Wiemy, że stukacie w kierownicę, wiemy, że śpiewacie. Bo tak działają właśnie hity na maksa, które gramy wam przez cały dzień. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine, 20 po 8, RMF Max i roboty.
1: Słuchajcie, właśnie może wszystko jest dobrze, ale nie u robotów. Za nami drugie igrzyska olimpijskie robotów humanoidalnych. One tam miały bardzo różne zadania. Był na przykład chiński robot, który przebiegł 100 metrów szybciej niż Usain Bolt. Ale ja bym się chciała skupić na zupełnie innym robocie. Podczas konkurencji podnoszenia ciężarów robot próbował podnieść sztangę o wadze 15 kg. W momencie próby uniesienia tej sztangi nad głowę, jego stawy kolanowe i serweromechanizmy odmówiły posłuszeństwa i się rozładował na amen.
2: Wyrobotował się, tak?
1: Wyrobotował się
2: świata. Ja to widzę.
3: I feel you, bro. No, jeszcze nigdy roboty nie były tak blisko ludzi. Ludzi po 30.
4: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
5: Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
9: Widziałem.
8: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
10: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
11: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
15: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
19: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
3: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
20: We dwoje.
21: Całą paczką.
20: Na spontanie.
22: Tak brzmi lato. Na maksa.
23: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: I Rose'ów to jest to, co kochamy najbardziej. Odzywają się w nas bardzo nostalgiczne nuty. Stereo Love, Edward Maja, Wika i Gulina. Swoją drogą piękną grzywkę wtedy miała taką gęstą. Wszystkie chciałyśmy taką mieć.
1: A teraz jest 8.29.
2: Wstawaj, nie udawaj. Filip, Natalia i Mateusz.
0: To była naprawdę piękna grzywka. Teraz sprawdzałam.
1: Aha, najpiękniejsza. No.
3: A my tak. Do najlepszych ludzi w RMF Max w poranku. Przeglądamy internet, badamy ciekawostki i różne hece, żebyście mieli o czym przybekować. Słuchajcie, w Armenii miała powstać figura Jezusa. Największa, the biggest on the world.
0: Biggest Jesus.
3: Jeszcze większa niż u nas w Śpiewodzinie.
1: No i
3: ale
1: co?
3: Okazało się, że fundator tej budowy, miliarder, no niestety został aresztowany z jakiejś przekręty i maklojety.
1: O mój Boże. No i chciał odkupić swoje winy i co? No i nie odkupił.
2: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
1: No tak miało być.
3: Miało być.
0: Słuchaj, bo nie wszystko w życiu można kupić. Tyle chciałam powiedzieć.
1: Znaczy winy chyba można, ale... Ostatni dzień lata. Gibbs i Go for Money. 8.30.
0: Właśnie, for Money. To w temacie zostajemy, no.
1: Zróbcie głośniej.

0: nasz jedyny, uwielbiany przez absolutnie wszystkich Jason Derulo i jego hit tych wakacji, czyli Michiko w RMF Max.
1: I to jest numer, do którego bardzo dobrze się robi rzeczy różne. Na przykład,
0: to są mądre słowa.
1: Wydaje mi się, że może się do tego dobrze jechać na rowerze.
0: Może.
1: A mówię o tym dlatego, że mamy takiego świra, Marka, pana Marka Rubińskiego, który został mistrzem świata, uwaga, w ultrakolarstwie i przejechał 3600 kilometrów w 218 godzin.
2: Co? 3600? Ale to na elektrycznym rowerze.
1: Tak, tak, Mateuko, na elektrycznym.
0: No. Elektrycznym.
1: Tak, tak.
3: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
9: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
10: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
9: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Centrum Handlowym Rondo. Cofamy czas.
14: I wracamy do szkoły w stylu lat 90.
13: Od 28 do 30 sierpnia. Również w niedzielę handlową. Rób zakupy w Rondzie i zdobywaj nagrody.
14: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
13: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie chrondo.pl.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

0: reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
1: Z przykrością informujemy, że plaża Chmielniki zaprasza na ostatnią imprezę.

0: Zatańcz z nami jeszcze raz. Szczegóły na Facebooku. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: jak długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: ale to buja, ale to leci. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max, tak wygląda Wstawaj, Nie Udawaj, Sylwia Bampa i One Tonight.
1: A w RMF Max, zupełnie jak w Max Trixie, też masz dwie opcje, ale u nas dla odmiany obie są dobre. Chodzi o opcję na wygranie 15 tysięcy złotych.
2: Ostatni piątek tych wakacji, więc musisz zdecydować. Wysyłasz zgłoszenie SMS-em, czy wchodzisz na rmfmax.pl.
0: Takiego zakończenia wakacji jeszcze nie miałeś, jeszcze nie miałaś. Tylko jedno zgłoszenie, a ty już jesteś w grze o 15 tysięcy złotych.
1: Do naszej zabawy wchodzisz SMS-em za 369 o treści MAX na 7327 albo przez stronę rmfmax.pl i już jedno takie zgłoszenie wystarczy. No i Morfeusz, mógłbyś powiedzieć, o co wszyscy grają tutaj?
3: Mateusz.
2: 15 tysięcy złotych możesz wygrać, tylko musisz

0: The Weeknd, Save Your Tears w RMF Max i to jest bardzo dobra rada, szczególnie, że tak, weekend za chwilę i łzy oszczędzajcie, bo kto wie, co w ten weekend się wydarzy, na pewno coś pięknego.
1: A kto wie, co się wydarzyło na świecie?
2: Ja powiem.
3: Nasi najlepsi reporterzy i prezenterzy Flesza.
1: Z ust mi to wyjąłeś, a za chwilę właśnie Flesz i pogoda w RMF Max. Zostańcie, za chwilę 9:00.
4: Reklama. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
13: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
14: Zdrowit.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: produktów w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.
3: Tak brzmi na to, na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Jest 9:00, czas na poranny flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Tomek Urbański, zaczynamy. W RMF Max wraca temat miejskich tężni. Te w Krakowie już nimi nie są. Przy tych obiektach pojawiły się nowe regulaminy, a nowe już nie powstaną. Wszystko po tym, jak reporter RMF Max Przemysław Błaszczyk ujawnił wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Rolniczego.
6: W nowym regulaminie tych obiektów nie ma ani słowa o tym, dlaczego tężnie nie są już tężniami. Nie ma informacji o zanieczyszczeniu Solanki.
7: Natomiast jest napisane, że nie są to obiekty lecznicze, że są to obiekty małej architektury zasilane między innymi Solanką. I że wchodząc na teren tych obiektów, robimy to na własną odpowiedzialność.
6: Zalecana jest również konsultacja z lekarzem przed inhalacją w obrębie takiej instalacji.
5: Tyle od naszego reportera.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
5: Uwaga, w nocy mogą występować burze z silnym wiatrem. Więcej o sytuacji meteo dla Bydgoszczy i regionu powiemy tuż po flash. O poranku teraz ważne informacje dla kierowców. Trwa remont w rejonie skrzyżowania Kamiennej i Gdańskiej. Pamiętajcie o utrudnieniach w tym miejscu, bo korki są pewne. To za sprawą zwężeń i zakazu skrętu z Kamiennej w lewo w Gdańską.
8: Ma to związek z kolejnym etapem trwającego remontu torowiska na ulicy Gdańskiej. Wykorzystujemy zamknięcie torowe wprowadzone w ramach przebudowy pętli Las Gdański i kompleksowo remontujemy cały odcinek torowiska od skrzyżowania z ulicą Kamienną do Myślęcinka. Wymieniamy m.in. podkłady, szyny oraz tłuczeń. Prace są kolejnym etapem naszych działań związanych z bieżącym utrzymaniem sieci torowej w Bydgoszczy.
5: Wyjaśniała Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Utrudnienia mają zakończyć się w pierwszy weekend września. I jeszcze krótka zapowiedź sportowa. W sobotę o 20:15 drugoligowy Zawisza Bydgoszcz gra z rezerwami Legii Warszawa. Ale już dzisiaj możecie spotkać piłkarzy niebiesko-czarnych. W jakim miejscu i o której godzinie? O tym powiemy we fleszu o 10:00. A teraz obiecana wcześniej prognoza pogody.
4: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Przed nami dość pochmurny dzień, w ciągu dnia jednak raczej bez opadów deszczu. Są jednak szanse na chwilowe rozpogodzenia w postaci słońca, a w nocy z piątku na sobotę i jutro nad ranem należy spodziewać się załamania pogody. Synoptycy z IMGW zapowiadają burzę z ulewą i silniejszym wiatrem, stąd ostrzeżenie pierwszego stopnia. Z najnowszych prognoz wynika, że dziś temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy do maksymalnie 26 stopni. Po południu będzie więc bardzo ciepło.

0: No, Biometos, na szczęście dobry i trzymamy dobrą formę od samego rana i przez cały dzień z wami.
1: Ale powoli się już żegnamy, wstawaj, nie udawaj, to by było na tyle od
0: nas. Tak, ale było fajnie. No i przypominamy, fajnie, że niedziela będzie.
1: Max. Będzie niedziela.
0: Będzie handlowa niedziela. Mhm.
1: Kim był handlow, to wciąż nieustalone, ale pamiętajcie, zakupy robić można.
2: Dobrego piątku, pa.
0: Na razie.

0: Buddy Talk, ale Farben i Reny w RMF Max chwilę po dziewiątej. Gratuluję!
1: Gratuluję również bardzo serdecznie, brawo!
0: Dotrwaliśmy do piątku, drodzy państwo, mamy to!
1: No, znaczy jeszcze niby do weekendu ostatnia prosta, ale co to, my nie damy rady? No.
0: W końcu to lato na maksa. Dawid Miązek
1: i Karina Nicińska i spędzamy z wami czas do 12:00, bardzo przyjemny.
0: Kajgo i Max Magnum już teraz. Dajcie głośniej.

0: Ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 zł.

0: dodatkowe oszczędności. Przy zakupie dwóch płynów Silan, Magnolia lub Fresh Sky w supercenie 24,49 za sztukę, poduszkę Silan otrzymacie za grosz. Lody Manhattan 1,4 litra w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 12,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
6: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
7: Od 28 do 30 sierpnia, w piątek, sobotę i niedzielę handlową, zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
6: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.

0: teraz. Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: I po reklamie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: No i tego to się nie spodziewaliście, prawda?
1: Moja panienka w RMF Max, od razu wspomnień czar, jakie to były piękne wakacje.
0: Ojej. Prawda? No właśnie, też nikt się nie spodziewał nadejścia końca wakacji, to przywaliło w nos po prostu jak ściana, chociaż jeszcze ostatnie dni mamy.
1: Od poniedziałku biała koszula, tornister, kanapki spakowane.
0: Chyba, że jesteś studentem, to inna bajka.
1: Ale mamy jeszcze tą chwilę, wykorzystajmy ją totalnie na maksa.
0: Oczywiście, wyciśnijmy resztę wakacji jak cytrynę, ale jeżeli już przy takich podsumowankach wakacji jesteśmy, no to słuchajcie, takie pytanie do was mamy. Gdyby wasze wakacje były filmem,
1: to jakim?
0: Tak, to jaki miałby tytuł?
1: Na przykład, jeżeli mieliście bardzo deszczowe wakacje, to taki koszmar z ulicy Wiązów, ale powiedzmy to wersja Ustka albo Międzyzdroje.
0: A nie, to deszczowa piosenka lepiej.
1: No chyba, że w tym momencie patrzycie na stan konta po wakacjach, to dla mnie osobiście to jest jakieś paranormal activity.
0: A jak się dowiadujemy, że już za chwilę koniec wakacji, to wjeżdża krzyk.
1: 3001 albo Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Czekamy na wasze tytuły.
0: To mogą być tytuły filmów istniejących, a możecie je sobie sami wymyślić. To może być, wiecie, koszmar, ale z istebnej, nie?
1: 3001 Messenger RMF Maxy i gadżety jeszcze wakacyjne na pewno dla was znajdziemy.
0: Nie zmarnują się.

0: Sad w RMF Max, ale Dawid, wyobrażasz to sobie?
1: No,
0: tak,
1: co?
0: Tak nic nie zrobić.
1: To sobie wyobrażam.
0: A zarobić. Na przykład 15 tysięcy złotych jeszcze dzisiaj, tak jakbyś zobaczył na koncie.
1: Że tak wjeżdża znienacka, tak?
0: Tak, tak.
1: Nie, no to przecież takie rzeczy się nie dzieją.
0: A pokazać ci?
1: Dawaj.
0: Zgarniasz
1: 15 tysięcy złotych!
2: Ja nie mogę!
1: Dobra, dobra, cofam, faktycznie dzieje się, takie rzeczy się zdarzają. To regularnie się zdarzają w RMF Max i w zabawie Casa de Palma przecież.
0: A w dodatku, no, masz ósemkę w numerze telefonu?
1: Mam.
0: A dwójkę masz?
1: Dwójki nie mam.
0: No to patrz, a te osoby, które mają i dwójkę, i ósemkę w numerze telefonu,
1: to jeszcze pewnie teraz mają większe szanse.
0: 1300 razy większą szansę na zgarnięcie 15 tysięcy złotych.
1: No to do roboty, tu nie ma na co czekać. Sprawdzajcie, numer telefonu swój, macie dwójkę, macie ósemkę, wysyłajcie koniecznie teraz do nas SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 albo wbijajcie na rmfmax.pl jak najszybciej, bo to tylko 8 minut potrwa. I uwaga, jak nie macie ósemki albo dwójki w telefonie, to też warto teraz wysłać SMS-a, bo wasze szanse też mnożymy 650 razy.
0: Nie dajcie się prosić, dawajcie szybko do gry z hasłem MAX pod 7327 albo na rmfmax.pl, bo ta kasa jeszcze wam przeleci obok nosa.
1: 15 tysięcy złotych.
0: Szkoda by było.
1: Takie kasiwo na koniec wakacji.
3: Max. Reklama.
4: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
5: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
4: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
5: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
4: Patrz, Barbara, ale no, w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł. MediaMarkt.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
13: Tędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
12: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
13: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
11: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
14: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
15: Gotowi na muzyczne zakończenie lata? Już 4 i 5 września w Toruniu Festiwal Nada. Dwa dni, dwie sceny i moc muzycznych emocji w Centrum Targowym Park. Zagrają m.in. Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Linz, Waluś, Kraksa, Kryzys i Kasia Sienkiewicz. A także zagraniczne gwiazdy Kerala Dust i Mild Orange. Festiwal Nada. Odkrywaj nowe brzmienia, spotykaj swoich artystów i pożegnaj lato w najlepszym stylu. 4 i 5 września Toruń Centrum Handlowe Park. Bilety na Going, biletyna.pl i festiwalnada.pl.
2: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
3: I po reklamie. Na leżaku.
16: Całą paczką.
3: Na luzie. Zawsze na maksa. Lato na maksa.
15: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM. If you love me, let me
17: heal. Przed nami dość pochmurny dzień, w ciągu dnia jednak raczej bez opadów deszczu. Są jednak szanse na chwilowe rozpogodzenie w postaci słońca, a w nocy z piątku na sobotę i jutro nad ranem należy spodziewać się załamania pogody. Synoptycy z IMGW zapowiadają burze z ulewą i silniejszym wiatrem, stąd ostrzeżenie pierwszego stopnia. Z najnowszych prognoz wynika, że dziś temperatura w Bydgoszczy i regionie podskoczy do maksymalnie 26 stopni. Po południu będzie więc bardzo ciepło.
3: RMF Max.
15: RMF Max

0: Oj, jaki klasyk wjechał. Guru Jazz Project Infinity 2008. Słuchacie RMF Max.
1: Zobacz, niby sezon ogórkowy, niby nic się nie dzieje. Ta. A gdyby tak spojrzeć, to zobacz, w ciągu kilkunastu godzin nagle budują w Polsce tor do Formuły 1. Jeszcze buduje to Robert Lewandowski, ale nie ten, o którym myślisz.
0: Siatkarki przecież grają. Wczoraj grały, pięknie wygrały. Dzisiaj będą grać o pierwsze miejsce. Dzieje się.
1: No dzieje się. I jeszcze, słuchaj, uprowadzono dwa Meleksy w Gdańsku.
0: Co?
1: Na dokładkę. Najważniejsze. Tylko te, o których powinniście wiedzieć. Najważniejsze informacje mamy dla was już za chwilę w najnowszym flashu.
0: Ale najpierw jeszcze David Guetta z Alokiem.
1: I pogoda też będzie.

0: Lactocontrol.
1: Suplement diety Lactocontrol poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lactocontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
3: Widziałem.
2: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
4: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate Extra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
13: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit.
17: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona tusza z lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
19: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: I po reklamie.

0: Tomek Urbański, witam ponownie. Jest 10:00, czas na najnowsze flash na antenie RMF Max Bydgoszcz. Nawet kilka amerykańskich baz mogłoby powstać w Polsce. O takim rozwiązaniu Warszawa rozmawia z Waszyngtonem i takie informacje przekazał wiceminister obrony Paweł Zalewski.
1: Zalewski powiedział, że Amerykanie zapewnią Polsce zdolności, których nie posiada.
2: To są zdolności do rozpoznawania, dowodzenia.
1: Stanowczo wykluczył natomiast stacjonowanie amerykańskich głowic nuklearnych na polskim terytorium. Zapewnił jednak, że Warszawa chce uczestniczyć w nuklearnym odstraszaniu NATO. Polska chce poznać konkretny kształt tej stałej obecności najdalej do końca roku.
0: To była Katarzyna Szymańska-Borginon.
3: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Mariana Pania, Małgorzata Bela, Andrzej Jakimowicz, a także aktorki i reżyser znanego serialu 1670. To goście, którzy odwiedzą 12. edycję festiwalu filmowego Przeźrocza. W tym roku hasłem wydarzenia

0: Just Nothing More, nic więcej.
1: Zastanawiając się, w którym kierunku chcemy pójść, to zobaczyliśmy taki ogromny nadmiar, nie? Że jesteśmy przytłoczeni właściwie wszystkim.
2: Nothing More, nic więcej to jest opowieść o kinie minimalistycznym i kontemplacyjnym i gro filmów w programie to jest kino z przeszłości i teraźniejsze, które pozwala nam bardziej powolny sposób patrzeć na kino.
0: Mówili organizatorzy Justyna Chmiel i Krzysztof Nowicki. Festiwal rozpocznie się jutro w Żninie projekcją filmu La Petite Mort w reżyserii Martyny Byczkowskiej, znanej z roli Anieli w serialu 1670. Dzień później wydarzenie przenosi się do Bydgoszczy. Przeźrocza potrwają do 5 września. We Flash o 10 jeszcze pytanie do kibiców Zawiszem. Jakie macie plany na dzisiejsze popołudnie? My proponujemy wam spotkanie z piłkarzami. Kiedy i gdzie? Niebiesko-czarną ekipę o 14.30 znajdziecie w rejonie ulicy Mostowej. To okazja do rozmów i pamiątkowych zdjęć. No a jutro mecz przy Gdańskiej z rezerwami Legii Warszawa. O dzisiaj nad Bydgoszczą i regionem pogodowa mieszanka, czyli trochę słońca i trochę chmur. Potem w nocy z piątku na sobotę i jutro nad ranem możliwe burze z silniejszym wiatrem. Przydadzą się też parasole. Z ostrzeżenia wydanego przez IMGW wynika, że pojawią się intensywne opady deszczu, ale to dopiero za kilkanaście godzin. Teraz aura dopisuje, po południu na termometrach nawet 26 stopni. Warto to wykorzystać, no i w wolnej chwili wybrać się na przykład na spacer.
3: I już chwilę po 10:00 jesteśmy. Shakira i Daj Daj na początek.
4: Ale moment, bo ja się zorientowałem, że myśmy w Polsce śpiewali Daj Daj, zanim to było modne, tak?
5: Daj, nie odmawiaj, daj.
4: To teraz będzie naśladowczyni Shakira.
3: Panie losie, daj mnie 2 miesiące wakacji jeszcze. To skoro każdy ma swoje Daj Daj, to musicie dać teraz RMF Max koniecznie głośniej.
4: Dajcie głośniej. Karina Nicińska
3: i Dawid Miązek przez 2 godzinki jeszcze razem z wami.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Detox, Fezo i Zark, How Does It Feel? I to jest RMF Max oczywiście.
1: Drogie panie, to jest nasz moment. Dajcie w tym momencie RMF Max koniecznie głośniej.
0: Nie, znaczy dajcie głośniej, ale to nie jest wasz moment, bo tutaj facet w tej piosence śpiewa, kim jest ta dziewczyna.
1: To jest nasz moment i nie odbierzesz nam go. Shut up.
0: Okej, niech będzie. Who's that girl?

0: jest za hicior w te wakacje? Aż się bioderka same rwą, to Ring My Bell i H na końcówkę. Jeszcze ostatni piątek tych wakacji.
1: No i słuchajcie, ten ostatni tydzień wakacji każdy chce skończyć z przytupem, ale co wy na to, żeby skończyć go z przykokosem? O, właśnie tak, właśnie w ten sposób. Słuchajcie, kokos, z którego wylatuje 15 tysięcy złotych i nie, że wpada gdzieś tam komuś do ręki, tylko tobie wpada prosto na konto te 15 tysięcy złotych
0: nadal w grze w naszej zabawie Casa de Palma. Wystarczy, że ty chwycisz za telefon i wyślesz SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69, żeby o tego kokosa dzisiaj trochę powalczyć.
1: Pies z kokosem, chodzi o pieniądze, które się w tym kokosie znajdują. I słuchajcie, naprawdę mamy zamiar zakończyć te wakacje fajnym akcentem, a na dowód tego zwiększamy wasze szanse na wygraną.
0: Nie,
1: o, właśnie. Od teraz, od tego momentu czas start. Proszę bardzo. Ile?
0: 350?
1: Nie, za mało.
0: 420?
1: Jeszcze więcej.
0: A 500?
1: 570, 570. Tyle razy od teraz mnożymy wszystkie wasze zgłoszenia na rmfmax.pl i SMS-owe z hasłem MAX pod 7327, ale tylko 10 minut.
0: Czyli co, oni wysyłają jednego, a my mnożymy go 570 razy.
1: Dokładnie tak to działa i 15 tysięcy złotych jest 570 razy bliżej.
0: Nie macie wyboru, tu już trzeba wchodzić do gry o takie pieniądze, 15 tysięcy złotych.
1: rmfmax.pl albo 7327, ale szybciutko, tylko 10 minut rundy bonusowej.
2: Reklama. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji. Złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory. A pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
8: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
9: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
11: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
12: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
13: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Patrz.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
4: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
16: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Z przykrością informujemy, że Plaża Chmielniki zaprasza na ostatnią imprezę.

0: Zatańcz z nami jeszcze raz. Szczegóły na Facebooku.
1: I po reklamie.

0: No jak to was nie kręci, to już nie wiem co. Whatever turns you on, Axwell i Bon, to jest RMF Max.
1: Kochani, ostatni piątek tych wakacji. Żegnamy je naprawdę godnie i pytamy was dzisiaj w lecie na maksa o takie tytuły filmów, które mogłyby być tytułem waszych wakacji również.
0: No i co tam wleciało?
1: Zerkam szybciutko na Messengera RMF Max. Marcin napisał: Mamma mia na Krecie, czyli wielkie greckie wakacje z mamusią we wrześniu. I ja to rozumiem, wow. To mój plan na ten rok również.
0: Z mamusią? Pięknie. Joanna, moje wakacje to Kac Vegas. Co się działo w Vegas? Zostaje Vegas, tego się trzymamy.
1: Klaudia też fajnie napisała, że jej nazwa filmu na tegoroczne wakacje to Alternatywy 4, więc...
0: Były remonty?
1: Myślę, że nie tylko. Myślę, że alternatywa pogodowa również to robiła w górach swoje.
0: No i jeszcze Michał napisał: Śmierć w Wenecji. Zakładam, że jak Michał pisze, to żyje, że to nie ten, ale któż z nas czasem wakacje nie zaliczył zgonu? Słuchajcie, lecimy dalej z filmami, które idealnie oddają wasze wakacje. Piszcie na 3001, piszcie na Messengerze RMF Max. Głosówkę też można tam podesłać.
1: Gadżety cały czas czekają. Tymczasem na dobrą końcówkę wakacji Tame Impala i Dracula już teraz.

0: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
1: Widziałem.
0: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
1: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 00 00.
4: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
5: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
4: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów Xero kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańszy gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
7: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Euro na wszystko cię stać.
10: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
9: Do euro przyjdź.
10: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
12: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona jasne, bezpestkowe, luzem. Cena przed obniżką 17,99, a teraz 8,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: O, dzisiaj nad Bydgoszczą i regionem pogodowa mieszanka, czyli trochę słońca i trochę chmur. Potem w nocy z piątku na sobotę i jutro nad ranem możliwe burze z silniejszym wiatrem. Przydadzą się też parasole. Z ostrzeżenia wydanego przez IMGW wynika, że pojawią się intensywne opady deszczu, ale to dopiero za kilkanaście godzin. Teraz aura dopisuje, po południu na termometrach nawet 26 stopni. Warto to wykorzystać, no i w wolnej chwili wybrać się na przykład na spacer.
19: RMF Max.
20: RMF Max Bydgoszcz.

0: I końcóweczka nasza, Bad Memories, Meduza i James Carter w RMF Max.
1: 21-latka z Podkarpacia będzie najmłodszą uczestniczką programu Rolnik Szuka Żony. Nie będzie kandydatką, ona będzie wybierać, bo ona ma już swoje gospodarstwo, trzodę i tak dalej.
0: A koleżanki nie szuka?
1: No, nic tu nie jest. A co, przejechałabyś się kombajnem, co?
0: Oczywiście, że tak. Sezon na zbiory, wiśnie i jabłka na tapecie. A wiesz, co jest po zbiorach, nie?
1: Dożynki!
0: Impreza!
1: Lecimy. 11 za chwilę z najważniejszymi informacjami Flash i pogoda.

0: 9 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: RMF Max Bydgoszcz, jest 13, kolejny flash, Tomek Urbański, zaczynamy. Wciąż nie da się sprawdzić, czy nasze dane zostały objęte wyciekiem z firmy MyDoctor, a jeszcze w poniedziałek wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewniał, że prace są na ostatnim etapie. Kiedy w końcu te dane będą udostępnione?
1: Odpowiedź resortu od kilku dni brzmi dokładnie tak samo, bez zmian, cytuję, w najbliższym czasie. I wciąż musimy czekać. Resort cyfryzacji tłumaczy się, że zakres tych danych jest duży i po prostu nie ma szans na dzisiaj dokładną deklarację, kiedy baza w końcu będzie gotowa. Jedyna podpowiedź od resortu cyfryzacji też nie zmienia się od kilkunastu dni. Warto po prostu zastrzec numer PESEL.
0: Tyle Michał Dobrowicz.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Przed nami ostatni już wakacyjny weekend. W związku z tym na drogach spodziewajcie się wzmożonego ruchu. O bezpieczny powrót apeluje policja, która zapowiada większą liczbę kontroli. Jak podaje Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, do tej pory w trakcie wakacji na Kujawach i Pomorzu odnotowano 146 wypadków, w których zginęło 14 osób, a 172 zostały ranne. Jutro startują przeźrocza, to już 12. odsłona festiwalu filmowego. Pierwszy dzień odbędzie się w Żninie, potem wydarzenie przeniesie się do Bydgoszczy. Jakie gwiazdy się pojawią, o tym krótko teraz Krzysztof Nowicki, dyrektor festiwalu.
3: Wielu aktorów, wielu reżyserów, których możemy spotkać, warto rzeczywiście przyjść i zobaczyć. Marian Opania w sobotę 5 września w Młynach Rotera, Sebastian Stankiewicz w kinie Orzeł tego samego dnia, Martyna Byczkowska, znana z serialu 1670, nie ma chyba u nas serialu, tylko Jana Pawła, wszyscy inni w jakimś sensie są, więc zapraszamy.
0: Przeźrocza potrwają do 5 września. To był Flash o 13 w pigułce. Kolejną porcję aktualnych informacji przedstawimy Wam za godzinę. Powiemy m.in. gdzie w okolicach Bydgoszczy powstanie wielopoziomowy parking z funkcją schronu. Zostańcie razem z nami. Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają duże i umiarkowane zachmurzenie. W okolicach północy mogą pojawić się opady deszczu, momentami dość intensywne, do tego lokalne burze i porywisty wiatr. Do 65 km na godzinę. Po zmroku na termometrach okolice 17 z plusem. Jutro do południa pojawią się też deszczowe chmury, ale potem coraz częściej zaświeci słońce, zapowiadają eksperci od spraw meteo.
4: Kalendarzyk mówi jedno. Tak. Przynajmniej jasi, jak słyszycie. I że kończą się wakacje, ale nie tylko w kalendarzu widać, że się kończą. Na drogach korki wróciły. Szykujcie się na dłuższą trasę, ale macie nas, RMF Max, już po 13. Hej.

0: Ostatni piątek wakacji i ostatnia szansa na spełnienie swoich wszystkich wakacyjnych marzeń.
1: To zabawmy się teraz tak, że pomyślcie sobie o tym wszystkim, co byście chcieli zrobić w ostatni weekend wakacji. Absolutnie bez limitu. Wszystko.
0: Skoki ze spadochronem?
1: Proszę bardzo.
0: Szaleństwa na skuterze wodnym?
1: Proszę bardzo.
0: Własny SUP, taki wiecie, że nie trzeba pożyczać i płacić za to jakiejś dzikiej kasy.
1: Spadochron, SUP, rowerek wodny, co wam tylko w duszy gra. Super. Wszystko może być wasze, bo mamy dla was 15 tysięcy złotych.
0: O tak, zabawa nazywa się Casa de Palma, a pieniądze wygrywa się w bardzo prosty sposób, zwłaszcza, że teraz mamy rundę super okazji.
1: I właśnie teraz każde jedno zgłoszenie, które prześlecie hasłem MAX pod 7327, my pomnożymy razy 590.
0: Jeszcze nie jest za późno, by spełnić największe wakacyjne marzenia. Wyślij MAX teraz na 7327 i wygraj 15 tysięcy.
2: MAX. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
6: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: W Centrum Handlowym Rondo cofamy czas
2: i wracamy do szkoły w stylu lat 90.
1: Od 28 do 30 sierpnia, również w niedzielę handlową, rób zakupy w rondzie i zdobywaj nagrody.
2: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
1: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie chrondo.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Wszystko co dobre zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
1: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
4: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
5: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
6: I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: Tak brzmi lato na maksa.
11: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: ma mowy o żadnym spaniu, a jak potrzebujecie zastrzyku energii, to sobie rozkręćcie głośniki. Hello!
1: I potem w ramach odzyskiwania energii złóżcie je z powrotem. To nic tak bardzo nie poprawia energii w pracy, jak najpierw rozkręcić, a potem złożyć.
0: Chyba, że gadka o pieniądzach.
1: Och tak, dzisiaj są najważniejsze 695 miliardów. To są dochody naszego państwa i wydatki 977 miliardów. Rząd pokazał liczby budżetowe. Wydatki 977 miliardów, dochody 695.
0: No, czyli rząd jeszcze nie wrócił z wakacji, bo wydaje więcej pieniędzy niż ma.

0: Najlepiej grają i podają aktualną prognozę pogody. Co ze słońcem na weekend? O tym już za chwilę. Zostańcie na szczegóły.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Już niedługo zabrzmi pierwszy dzwonek, dlatego to już ostatnia chwila na szkolne przygotowania w Twoim markecie. W naszych sklepach zgarniecie najniższe ceny i przygotujecie się na najlepsze oceny. Plecak Nike Academy Team, jedynie 99 zł 99 groszy. Zeszyt Top 2000 Basic A5 60 kartek, tylko złoty 74 za sztukę przy zakupie 4. Twój market, po drodze do szkoły.
5: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
6: Widziałem.
5: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
6: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
7: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Nowe AGD? Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
3: Jak pełna odkrętka.
4: Jak długi dzień pełen słońca.
3: Jak wypad na festiwal. Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
6: Synoptycy na kolejne godziny dla Bydgoszczy i regionu zapowiadają duże i umiarkowane zachmurzenie. W okolicach północy mogą pojawić się opady deszczu, momentami dość intensywne, do tego lokalne burze i porywisty wiatr. Do 65 km na godzinę. Po zmroku na termometrach okolice 17 z plusem. Jutro do południa pojawią się też deszczowe chmury, ale potem coraz częściej zaświeci słońce, zapowiadają eksperci od spraw meteo.
5: Bydgoszcz!

0: Jaki to piękny czas, zaśpiewał Wiktor Waligura. Świat pomyślał o wakacjach i proszę się nie martwić, że się kończą, bo w naszym sercu zostaną na zawsze.
1: Piękny czas jeszcze przed zmianą przepisów drogowych, bo rząd szykuje nowości, a taką nowością będzie na przykład automatyczny mandat za jazdę bus pasem bez uprawnień.
0: Czyli jedziesz bus pasem i pyk, cyk, kamerka cię widzi i obserwuje?
1: Widzi twoją rejestrację, a potem dostajesz 100 zł i punkt karny.
0: Jezu, mi się wydawało, że jak ja mówię, to wszyscy to słyszą, a teraz będą to widzieć. Ja, matko jedyna, RMF Max, nie dziękujcie.

0: ogłoszenie RMF Max. Let's go!
1: Teraz mam wakacje i ogólnie, no, lubię wędkować, więc chodzę sobie łowić. Let's go!
2: Więc rozumiecie. Kanał nadawczy od poniedziałku do piątku po 15:00. RMF Max. Take
0: me with you. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: Penta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szykujcie się na dzień pełen emocji, adrenaliny i lotniczych widowisk. Już 29 sierpnia Festiwal Wiatru Unisław. Spektakularne pokazy lotnicze, akrobacje w powietrzu, niezwykłe maszyny latające oraz atrakcje dla całych rodzin. Festiwal Wiatru Unisław. 29 sierpnia. Magiczny stok w Unisławiu. Wstęp wolny. Partner główny Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zaprasza RMF Max.
4: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMS X1-29 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
5: Wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po laktokrotę.

0: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 15 na antenie RMF Max Bydgoszcz. Międzynarodowy Komitet Olimpijski komentuje sprawę zatrzymania szefa PKO Radosława P. w związku z aferą Zonda Krypto. Na razie jednak ogranicza się tylko do dość ogólnych sformułowań.
1: Pozostaje w kontakcie z Polskim Komitetem Olimpijskim, by uzyskać więcej informacji na temat bieżącej sytuacji. Zapowiada też uważne monitorowanie kolejnych kroków, jakie będą podjęte w sprawie Radosława P. MKOL przypomina, że jego rolą jest ochrona Polskiego Komitetu Olimpijskiego jako instytucji oraz zabezpieczenie interesów ruchu olimpijskiego w naszym kraju. A zatem MKOL na razie wstrzemięźliwy, podobnie jak choćby członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak usłyszałem, kluczowe dla najbliższych decyzji będzie to, czy Radosław P. ostatecznie trafi do aresztu.
0: To był Patryk Serwański.
2: To jest RMF Max Bydgoszcz.
0: Dobra informacja dla kibiców żużlowej Polonii. Wiktor Przyjemski wrócił na tor. Po kontuzji uczestniczy już w treningach. Więcej sportu tuż po Fleszu. Zależy Wam na przyrodzie? To weźcie udział w ankiecie, która jest elementem aktualizacji planu adaptacji do zmian klimatu w Bydgoszczy. Dokument pomoże wyznaczyć kierunki działań, dzięki którym miasto będzie lepiej przygotowane na skutki m.in. wysokich temperatur, intensywnych opadów czy podtopień. Szczegóły na bydgoszcz.pl. Kinomani, nie możecie tego przegapić. Jutro startuje festiwal filmowy Przeźrocza. Co w programie?
3: Zarówno kino dokumentalne, jak i kino fabularne. To jest festiwal, który poszukuje innego spojrzenia na kino, więc zarówno film Zmrusz oczy Andrzeja Jakimowskiego i spotkanie z twórcami, wspaniały polski film sprzed lat, Żywot Mateusza, jeszcze starszy film, a jednocześnie dużo krótkich metraży, szalonych, odjechanych, filmy z Chuckiem Norrisem, filmy Mokumenty, oto Spinal Tap.
0: Zapowiada Krzysztof Nowicki, dyrektor Przeźrocza. Podczas festiwalu będzie można zobaczyć m.in. Lekcje pływania, zaginiony film Andrzeja Wajdy, który odnaleziono w tym roku po 54 latach. Pokaz w czwartek o 19.30. Teraz Flash sportowy i Paulina Michta.
2: Sponsorem Flasha sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Dwa polskie kluby w fazie ligowej europejskich pucharów. Lech w rewanżu zremisował 2-2 z FC Tun, Jagiellonia pokonała 2-1 Iberię Tbilisi. W kolejnej fazie poznaniacy zmierzą się m.in. z Bayerem i Benfiką, a Jaga z Olympiquem Lyon i Crystal Palace.
5: Przede wszystkim jestem dumny z naszej drużyny, ze wszystkiego, co osiągnęliśmy.
4: Mówił pomocnik Jagi K1 Schmidt. Polskich akcentów zabraknie w lidze konferencji. Raków Częstochowa w rewanżu przegrał po dogrywce z Hajdukiem Split 2-3, Górnik Zabrze z AS Monaco 4-1. Za to na lokalnych boiskach kolejna kolejka ekstraklasy. Korona Kielce zagra dziś z Wisłą Płock, a Legia Warszawa ze Śląskiem Wrocław. Na Wyspach kolejne transferowe hity. Bradley Barcola coraz bliżej transferu z PSG do Liverpoolu. Na stole 120 milionów funtów. Za to Chelsea zdecydowane na pozyskanie Emiliano Martineza. Zmieniamy dyscyplinę. Polskie siatkarki wygrały 4. mecz Mistrzostw Europy. W Stambule pokonały bez straty seta Niemki.
6: Ten wynik nie oddaje do końca jego przebiegu. To był naprawdę ciężki mecz. My też na taki mecz byłyśmy gotowe.
4: Podsumowała libero Justyna Łysiak. Dziś o 18:00 mecz z Turczynkami.
2: Sponsorem Flesza sportowego jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
0: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W nocy mogą pojawić się opady deszczu, momentami intensywne, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Do tego możliwe są lokalne burze z porywistym wiatrem do 65 km na godzinę. Także jutrzejszy poranek może być dość niespokojny, potem jednak sporo rozpogodzeń w postaci słońca. W sobotę na naszych termometrach do 22 stopni.
2: Przewietrz trochę głowę. Odpal lato na maksa.
7: Hity na maksa.
8: Ja odmawiam dołączenia się do tej ogólnej depresji związanej z ostatnim piątkiem wakacji. Nic to.
9: Wrzesień jest też piękny. Tak, dobrze, że się tutaj zgadzamy i mamy nadzieję, że wy też. Spróbujemy trochę tej dobrej energii przekazać dzisiaj w RMF Max, tu kanał nadawczy. RMF Max. Siwek i Borycka z wami.
8: I Temper City, numer Self-Aware, w głośniku proszę dać.

0: Różnie nasze bęgery na ludzi działają. Na niektórych tak, że robi się z nich sprężyna. Z Boryckiej się zrobiła trochę galareta bardziej przed chwilą.
1: Tak, dziękuję. Traktuję to jako komplement odnośnie mojego tańca. I dobrze, niech tak zostanie. Samper za nami w RMF Max, 17 minut po trzeciej. No to co? Chyba trzeba by zapytać, nie? Stop. O czym teraz myślisz?
0: No i prosimy oczywiście o odpowiedzi, jak zawsze, na Messenger RMF Max, te, które najbardziej zdobędą nasze serce swoją kreatywnością i błyskotliwością, zgarniają 4 wejściówki do parku rozrywki w Zatorze.
1: A też przypominamy, że my mamy taki radar, że wiemy, które myśli są prawdziwe też w jakiś sposób, takie szczere, z intencją, więc takie na pewno wybierzemy. Dajcie znać, o czym myśleliście, kiedy padło stop. Głosówki zbieramy na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
3: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
2: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
3: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.

0: dodatkowe oszczędności. Przy zakupie dwóch płynów Silan, Magnolia lub Fresh Sky w supercenie 24,49 za sztukę, poduszkę Silan otrzymacie za grosz. Lody Manhattan 1,4 litra w promocji 1 plus 1 gratis. To tylko 12,49 za sztukę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
0: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99.

0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Do soboty mleko UHT Polmlek, złoty 69 litr przy zakupie 6 z Delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A do niedzieli szynka wieprzowa bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kg i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. W Delikartą.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max.
6: Bydgoszcz 106.1 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
1: Ale mnie ten Macklemore rozbujał dzisiaj. Jeju! Super to było. Thrift Shop w RMF Max za nami, ale teraz trzeba się skupić, bo z nami też już Kuba, który na nasze stop, o czym myślisz, odpowiedział w sposób bardzo ciekawy, choć też tak naprawdę nie wiemy, jak sytuacja się rozwinie. Kuba, co się wydarzyło?
2: Cześć. Wiecie co? Wchodziłem do sklepu po szampon i przy wejściu stała taka dość duża palma i stwierdziłem, że tą palmę kupię. Ponad 1,5 metra, muszę dodać. No i kupiłem tą palmę, o szamponie zapomniałem, no i przyszedłem do domu, tylko że moja dziewczyna jeszcze o tym nie wie, że ta palma jest w domu i jestem aktualnie w pracy na szczęście i czekam na jej reakcję.
3: Wow.
2: Przypadkiem nie dostanę eksmisji razem z tą palmą.
3: Kuba, ale poczekaj, Kuba, bo ty się w gips pchasz, naprawdę.
1: Czy to jest uzależnienie?
3: Bo ty nam napisałeś, że ty kupiłeś kwiatka. Mm-hmm. Więc jak ty jej tak samo to napisałeś i w ten sposób ją uprzedzasz przed takimi niespodziankami, to ty się naprawdę pchasz w gipsy i w eksmisję.
2: Ona jeszcze o niczym nie ma pojęcia, także będzie miała niespodziankę, jak przyjdzie do domu.
1: Powiem tak, Kuba, ja rozumiem to uczucie, bo ja też za każdym razem, jak tylko wchodzę do sklepu, to od razu się kieruję na kwiatki i dużo silnej woli wymaga powstrzymanie się od zakupu. Mnie też powstrzymuje to, że generalnie chodzę na piechotę, więc nie mam tego potem w czym trzymać i do samochodu nie włożę. Także może to jest rozwiązanie, Kuba, może po prostu...
2: Ja byłem na piechotę i miałem problem go do windy wstawić, tak? No tutaj też był problem.
1: Czyli to cię, brak samochodu cię nie powstrzymuje. No to jest problem faktycznie.
2: Niestety nie.
1: Jakby co, to możesz w sumie tą palmę zabrać, słuchaj, do Energylandii, bo tam od 1,5 metra to już chyba można na Hyperiona wsiąść.
3: A przypominamy też, że nie tylko palma się zmieści w tej ekipie, bo 4 wejściówki do Energylandii w tym momencie stają się twoje.
2: Super, dziękuję ślicznie.
3: Gratulujemy.
2: Dzięki.
0: Sponsorem konkursu Wakacyjne Myśli jest właściciel Energylandii z 4-gwiazdkowym polem kempingowym Route 44.

0: No troszkę nostalgią to oni jednak tutaj powiali. Robin Schulz i Barbs to Better Times w RMF Max. Nie wiem, czy wy już macie ten czas na wyciąganie kurtek z szafy. Ja dzisiaj szukałam czegoś na wieczór, bo wieczory jednak chłodniejsze. No i tak sobie pomyślałam.
1: Zobacz, Grażynko, wieczory to chłodne już.
0: Chłodne no, już są tak, i tak, może ale... jakaś dycha się trafi.
1: Ale że w kieszeni kurtki, tak? Starej kurtki, jakiejś.
0: To no. Już ten sezon się zbliża. Ale słuchajcie, u nas to się może trafić. Warty kilka stówek, aparat Instax. Mogą się trafić głośniki JBL. A nawet 15 tysięcy złotych.
1: A wystarczy zagrać w naszej zabawie Casa de Palma i tutaj przez najbliższe 10 minut każdy głos, każdy SMS, który wyślecie, pomnożymy, uwaga, razy 490, tylko przez najbliższe 10 minut. Więc wysyłajcie SMS-y pod 7327 za 3,69 o treści Max.
2: Reklama.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super. Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super. W te soboty i niedzielę polskie mięso mielone wieprzowe z szynki, kastoisko mięsne, 5,99 za opakowanie 500 gramów przy zakupie dwóch. A kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
6: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
7: Widziałem.
6: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
8: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
9: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
10: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
9: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
11: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
12: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
13: Mamy to od Lewiatanie tanie.
14: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
15: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Schab wieprzowy bez kości Rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
19: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wypad na wodę.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Późne popołudnie w Bydgoszczy i regionie upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W nocy mogą pojawić się opady deszczu, momentami intensywne, zaznaczają eksperci od spraw meteo. Do tego możliwe są lokalne burze z porywistym wiatrem do 65 km na godzinę. Także jutrzejszy poranek może być dość niespokojny, potem jednak sporo rozpogodzeń w postaci słońca. W sobotę na naszych termometrach do 22 stopni.

0: Miu i Zalia grają w RMF Max. Czuć ten piątkowy vibe, weekend wielu z nas. Zaraz się zacznie. Tak, tak, dokładnie tak jest, słuchajcie. Ale też, no, nie u wszystkich dobry czas. W Poznaniu na przykład, no, paru pasażerów się zdziwiło.
1: Paru.
0: Przełożony lot Ryanaira okazał się jednak nieprzełożony i zamiast odlecieć za późno, to odleciał za wcześnie. 130 osób przez to nie poleciało z Poznania na wakacje.
1: Słuchajcie, bo Ryanair się upiera, że on wszystkich oczywiście o tym wcześniejszym odlocie powiadomił. Wszystkich. To tylko akurat 130 osób buta wiązało.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tam w lato lecimy tak. Latem gramy tak. Bo lato brzmi tak. Na maksa. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
8: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
9: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
2: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
3: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Szesnasta na zegarach, w RMF Max. Czas na porcję najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na Fresh. A zaczynamy od informacji dla kierowców. Możliwe są jeszcze utrudnienia na drodze krajowej 52 na odcinku Wadowice-Kraków. W pobliżu miejscowości Barwałt Dolny czołowo zderzyły się dwie osobówki. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zablokowana. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi dla samochodów osobowych. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 4 ustawy, ale zawetował kolejne 3. Wśród zawetowanych przepisów znalazły się te wprowadzające państwowy e-dziennik dla szkół. Jako powód Karol Nawrocki podał brak wystarczających zabezpieczeń danych wrażliwych zebranych w centralnej bazie.
0: To jest RMF Max.
1: Ta wiadomość na pewno ucieszy planujących wylot z krakowskiego lotniska. Kraków Airport modernizuje system oświetlenia pasa startowego. To kolejny etap przygotowań do obsługi lądowań przy ograniczonej widoczności. Zakończenie inwestycji i procesu certyfikacji planowane jest na przyszły rok. Z samolotu przesiadamy się na 2 kółka. Członkowie klubu motocyklowego z Grębowa jadą przez Polskę na zabytkowych motocyklach, by uzbierać pieniądze na dokończenie hospicjum dla dzieci na Podkarpaciu.
2: Jedziemy starymi motocyklami. Ja jadę akurat Avo Simpson.
3: Cel to jest świetny, naprawdę.
4: Jeden!
1: A motocyklistów wysłuchał Maciej Pałachicki. Jutro w Poznaniu odbędzie się bezpłatna gra miejska dla dzieci. Start w parku Stare Koryto, warty między 11 a 13, meta na Placu Wolności. Na uczestników czekają zadania, niespodzianka i książka o poznańskich legendach. Szczegóły znajdziecie na stronie szlaklegend.pl. W niedzielę z kolei ci, którzy odwiedzą Mławę, przeniosą się do roku 1939. To za sprawą drugiej edycji gry plenerowej Śladami Przeszłości.
5: To, co odróżnia ubiegłoroczną grę od tegorocznej, to również inscenizacja nalotu bombowego na Mławę z września 1939 roku.
1: Mówiła Beata Rudzińska z Miejskiego Domu Kultury w Mławie.
6: Sprawdzisz?
0: Sprawdź!
6: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
7: Uwaga, przed nami niespokojna noc w Bydgoszczy i regionie, zapowiadają synoptycy. O północy zacznie obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami, czyli burzą, ulewnym deszczem i porywistym wiatrem do 65 km na godzinę. Alert ma potrwać do 10 w sobotę, potem więcej rozpogodzeń, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. W niedzielę cieplej, do 25 stopni, poza tym sporo słońca.
0: Urlop jest, albo go nie ma, a lato jest cały czas. Lato na maksa. Hity na maksa.
8: Powroty z pracy i wyjścia z pracy dzielą się na dwie kategorie.
9: Mhm.
8: Na zwykłe powroty z pracy i piątkowe powroty z pracy, tak, które są jednak szczególne. Więc dziś szczególnie szerokiej drogi wam życzymy w tej piątkowej podróży.
9: Tak jest, to jest kanał nadawczy w RMF Max. Cześć po 16, Siwy Kiborycka po tej stronie. No i dużo dobrego jeszcze przed nami. Oj, dużo. RMF Max. To jest koniec pracy i start weekendu jednocześnie.
8: Ale to się, widzisz, złożyło.
9: No,
8: jaki zbieg okoliczności niesamowity. DJ Goja i Michiko. Na cześć tego zbiegu. Michał Siwek i Justyna Borycka.

0: No niestety ta piosenka robi się już coraz bardziej realna. Ostatni dzień lata Gipsy'ego i Formali za nami w RMF Max. Dzisiaj ostatni piątek wakacji. Ja dzisiaj idąc sobie do pracy, minęła mnie, słuchaj, taka grupka, mama z dwoma synkami na rowerach. I akurat jak obok mnie przejeżdżali, to ta mama usłyszałam tylko tyle. Powiedziała do syna tak: tylko błagam cię, nie pchaj się tam na żadnego przewodniczącego ani nic.
1: Oj, biedna mama.
0: Tak, rok szkolny już się zbliża, słuchajcie, ale jednocześnie widać w tym jakąś taką próbę zapewnienia sobie spokoju na początek tego roku szkolnego jako rodzic.
2: Tak, i tak się zastanawiamy właśnie, co jeszcze można zrobić tak, żeby sobie trochę więcej spokoju w ciągu roku szkolnego zapewnić.
0: Jak się szykujecie teraz, w ostatni piątek wakacji? Dajcie znać, Messenger RMF Max albo Instagram RMF Max, tutaj czekamy na głosówki.

0: Tobi Romeo i Fly High. Latamy wysoko, zwłaszcza przy takich bangerach w RMF Max. 18 po 16 pytaliśmy, jak sobie zapewniacie spokój na początku roku szkolnego.
1: Tak, no bo wiecie, to już jest ostatni piątek wakacji, to trzeba jakoś się zorganizować, żeby w ten wrzesień po prostu wjechać gładko. Sposoby są różne.
2: Witam RMF Max. W ostatni piątek wakacji zawożę córkę na dyskotekę, żeby się mogła dziewczyna wyszaleć przed rozpoczęciem roku szkolnego.
0: Szybkie pytanie, czy mówiąc dziewczyna, masz na myśli ją czy siebie?
1: No bo ja myślę, że to może działać w dwie strony, bo z jednej strony, wiesz, ta, która idzie do szkoły, trochę zrzuci z siebie stresu, a ta, co zostaje w domu, no fajnie, wolny piąteczek, nie?
0: Jeszcze jakieś strategie? Zapraszamy na Messenger RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Rzeka Muzyki 2026 niezmiennie płynie. 30 sierpnia popłyniemy mocnym, rockowym wokalem Pawła Małaszyńskiego i zespołu Coaches. Czekają na Was fantastyczne melodie i potężna energia. Takie będzie zakończenie naszego wakacyjnego cyklu. Spotykamy się na Wyspie Młyńskiej o 19:00. Zaprasza Miasto Bydgoszcz. Paweł Małaszyński i Coaches. 30 sierpnia o 19:00 Wyspa Młyńska.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też, to poprosimy.
5: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
12: W lodówce tej nowej!
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
15: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
16: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
17: Bo do niedzieli 30 sierpnia na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,18. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
18: I po reklamie.

0: Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Uwaga na głowę, ludzie, bo komuś na głowę może z kokosa spaść zaraz 15 tysięcy złotych. Casa de Palma. Znów jesteśmy w grze.
2: Nagród jest sporo i to jeszcze bardzo wakacyjnych, no ale pora chyba już wybrać numer, bo mamy. Będziemy dzwonić.
1: Jak zawsze będziemy czekać 6 sygnałów. Jeżeli w tym czasie nasz wylosowany słuchacz nie odbierze, no to niestety...
2: Nie, no to stówka, to też dobrze.
1: O. Dzień dobry, RMF Max z tej strony, zabawa Casa de Palma. Kto po drugiej stronie?
3: Teresa.
1: Dzień dobry, Teresa. Jak się masz dzisiaj?
3: O, dziękuję bardzo, dobrze.
2: Już po pracy odpoczywasz, czy...?
3: O, ja sobie tak odpoczywam, jestem na emeryturze, więc sobie cały czas już odpoczywam.
1: Teresa.
2: No to wspaniale, bo czuć było taką ulgę w twoim głosie.
3: No, wielkie szczęście.
1: Teresa, jest szansa, że za chwileczkę będziesz miała dużo roboty, bo trzeba będzie obdzwonić znajomych, rodzinę, informować o jakiejś ciekawej nagrodzie w RMF Max. Dziś stajesz przed szansą wygrania nawet 15 tysięcy złotych w zabawie Casa de Palma. Przed tobą będzie wybór. Wybór jednej z 26 palm.
2: Tak. Teraz ja tak tylko przypomnę, że wśród tych nagród mamy też m.in. maszynki do popcornu, Instaxy, głośniki JBL, więc naprawdę przyjemne wakacyjne nagrody, ale 15 tysięcy złotych też w jednym z kokosów się kryje. Tych kokosów i palm jest 26, więc teraz musisz wybrać po prostu numer pomiędzy 1 a 26.
3: 6.
1: Szósteczka. Brzmiałaś na niepewno, tak jakby cię inna palma jednak kusiła.
3: Nie, szósteczka.
1: Dobra, no to my się kierujemy do szósteczki i trzęsiemy. I z palmy leci kokos. I czy ty, Teresa, chciałabyś się już dowiedzieć, jaka nagroda cię czeka na początek weekendu?
3: No, chciałabym.
2: Dobrze, to nie będziemy przedłużać. Ja nie jestem dobra w przedłużanie, bo też się stresuję i chcę tego stresu oszczędzić. Fajna nagroda, Instax, Teresa, leci do ciebie. Aparat, z którego od razu zdjęcia wylatują.
3: O, super, super, cieszę się bardzo.
2: Super jest słyszeć uśmiech na twojej twarzy. To jest naprawdę mega miłe i piątkowe i fajnie, że się dzielisz z nami tą energią.
3: No, każda nagroda to jest radość.
2: No jasne.
1: Teresa, czy jakieś spotkanie rodzinne albo ze znajomymi w weekend się szykuje?
3: No, w następny.
1: O, no to idealnie, będziecie mogli sobie tę chwilę uwiecznić na Instaxie, a my zachęcamy wszystkich, żeby brać udział w zabawie Casa de Palma, bo cały czas do zgarnięcia jest te 15 tysięcy złotych w jednym z kokosów. 7327, tam wysyłacie SMS o treści Max
2: za 3,69,
1: za jakieś 7, co ja gadam.
2: A można też zgłosić się na rmfmax.pl i tam wszystkie szczegóły. Casa de Palma wraca w poniedziałek.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Alan Walker i Ava Max. Proponuję zapisać sobie ten numer na później, bo dzisiaj w nocy i wieczorem to może być piękny soundtrack do burz, które mają się pojawić póki co w zachodniej Polsce. Będą też ulewy i silny wiatr, więc uważajcie.
1: I jak ruszacie dziś w trasę, to koniecznie słuchajcie prognozy w RMF Max, ta już za chwilę.
2: Reklama.
3: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już niedługo zabrzmi pierwszy dzwonek, dlatego to już ostatnia chwila na szkolne przygotowania w Twoim markecie. W naszych sklepach zgarniecie najniższe ceny i przygotujecie się na najlepsze oceny. Plecak Nike Academy Team, jedynie 99 zł 99 groszy. Zeszyt Top 2000 Basic A5 60 kartek, tylko złoty 74 zł za sztukę przy zakupie czterech. Twój market, po drodze do szkoły.
6: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać.
8: Widziałem.
7: Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł.
9: Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
10: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O!
10: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
10: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
10: Tak!
12: A jak lemoniadę?
10: No też.
11: To poprosimy.
10: Ale co?
12: Wszystko!
10: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
13: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Czujesz, że czas na kolejny krok w karierze?
16: Chcę zdobyć nowe kompetencje, ale zależy mi na praktycznej nauce.
15: Wybierz studia podyplomowe hybrydowe w Wyższej Szkole Gospodarki. Zdobywaj wiedzę i praktyczne umiejętności na kierunkach takich jak bezpieczeństwo i higiena pracy, kadry i płace czy zarządzanie w ochronie zdrowia.
16: To świetna okazja, żeby się rozwijać.
15: Wybierz swój kierunek i sprawdź ofertę.

0: Xiaomi 17T 512 GB. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za 2979 zł. MediaMarkt.
1: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral, 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: 6.1 FM.
1: Uwaga, przed nami niespokojna noc w Bydgoszczy i regionie, zapowiadają synoptycy. O północy zacznie obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gwałtownymi zjawiskami, czyli burzą, ulewnym deszczem i porywistym wiatrem do 65 km na godzinę. Alert ma potrwać do 10 w sobotę, potem więcej rozpogodzeń, a na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. W niedzielę cieplej, do 25 stopni, poza tym sporo słońca.

0: nigdy nie przeminą.
1: Mówią, że Sydney jest w Australii. Nie, Sydney to Polak, drodzy państwo. Jest za 9:05 i tu w RMF Max. W związku z tym, że mówimy o Polsce, Australii, teraz temat prosto z Holandii.
2: O proszę, co się dzieje?
1: W Holandii, drodzy państwo, uniwersytet wymyślił, że zrobią sobie źródła termalne bez źródeł termalnych. Już tłumaczę i objaśniam. Podgrzeją
2: baba w szoku, no.
1: Podgrzeją sobie wodę do temperatury 90 stopni, a potem ją zakopią pod ziemią, żeby im podgrzewała budynek uniwersytetu. Tak w uproszczeniu.
2: Jakby zakopywanie ciepłej wody pod ziemią brzmi po prostu mniej więcej tak mądrze, jak chowanie kanapki na wakacje w plecaku, ale to co kto lubi, prawda?

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W rozmowie bratnich dusz pojawi się tym razem
2: brudna, wybredna
1: Agata Lewandowska.
2: Czy ja w ogóle kiedykolwiek byłam zakochana? Wydaje mi się, że może być tak, że nie.
1: Agata Świderska i Adrianna Krysian rozmawiają o uczuciach i związkach, ale tak od serca. Bratnie dusze z Agatą Lewandowską w sobotę po 10 w RMF Max.
2: Pomidor.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: W Leroy promocja na wszystko właśnie trwa. Nie przegap okazji, bo tylko do niedzieli dostajesz 150 zł zwrotu na kupon w klubie za każdy 1000 wydany na co tylko chcesz. Kupujesz produkty do domu i ogrodu, remontu i budowy. 1000 wydajesz i 150 dostajesz. Pośpiesz się. Taka promocja tylko do niedzieli. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz. Szczoteczka Philips Sonicare z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł. MediaMarkt.
7: Nie przy...

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Z przykrością informujemy, że plaża Chmielniki zaprasza na ostatnią imprezę. Najbliższa sobota, start o 20:00. Za sterami mocny skład: Artento Divini Hollandia, Killer, Suchy, Jurand, Gashmaker, Kabaj, Matson, Krimo, LDP, Suchy Junior. Plaża Chmielniki. Zatańcz z nami jeszcze raz. Szczegóły na Facebooku.
6: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach. Nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 giga w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199. Teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: Na imprezę.
9: Na siebie.
8: Na chillowanko.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: RMF Max.
12: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
13: To już 17, czyli czas na najnowszy flash w RMF Max. Monika Chrycko, zapraszam na garść informacji. Jutro w całej Polsce odbędzie się krajowy trening reagowania. To rządowa akcja edukacyjna dotycząca alarmowania i reagowania na zagrożenia. Podczas spotkań dowiecie się, co robić, gdy usłyszymy sygnał alarmowy.
14: Jest to sygnał modulowany, trwający 3 minuty. On może ostrzegać o różnego rodzaju zagrożenia.
13: Mówił Robert Sabat, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Kielcach. Teraz przenosimy się do Krakowa. Tam przy tężniach pojawiły się nowe regulaminy. Na tablicach można przeczytać, że nie są to obiekty lecznicze, a korzystając z nich robimy to na własną odpowiedzialność. Nie znajdziecie tam jednak informacji, że solanki, które zasilają tężnie, są zanieczyszczone, o czym informował nasz reporter Przemek Błaszczyk, a potwierdziła to profesor Katarzyna Wolny-Kołatka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
15: Escherichia coli czy enterokoki.
13: Informował nasz reporter Przemek Błaszczyk, a potwierdziła to profesor Katarzyna Wolny-Kołatka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
15: Escherichia coli czy

0: technologie czy inżynieria środowiska.
1: Rekrutacja potrwa od 4 do 14 września, dodaje nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. Nie ma przebacz, to już koniec wakacji. Od nowego tygodnia uczniowie wracają do szkół, zatem sprawdźmy, czy jest radość.
2: Trzeba będzie się wziąć za naukę i będzie trochę ciężko.
3: Ciężko, no bo fajnie w wakacje siedzieć, nie trzeba rano wstawać.
4: Chyba nikt nie lubi za bardzo chodzić do szkoły.
1: Z uczniami rozmawiał Kamil Puternicki.
5: Będzie ładnie?
6: Za chwilę pogoda w RMF Max.
1: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Przed nami weekend, jaki będzie. Jutro do południa możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu i lokalne burze. Potem jednak coraz częściej zaświeci słońce, zapowiadają synoptycy. Tego dnia na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Następnego dnia, czyli w niedzielę, też dużo słońca, chociaż pod koniec dnia mogą nam się przydać parasole. Będzie cieplej, do 25 stopni.
6: Świeżo, rześko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na maksa. Hity na maksa.
7: No i dobra, no i mamy to. 17:02, ostatni piątek wakacji, ostatni weekend wakacji. Zaczynamy właśnie teraz.
8: A po co to tak krzyczeć, wszyscy wiedzą?
7: No bo radość, bo szczęście. A. Weekend, wee! RMF
8: Max. Topiki, Becky G, sorry papi teraz!
7: Siwek i Boryska z wami jeszcze przez godzinę. Cześć ponownie, tu kanał nadawczy.
8: Radość!

0: September. September to jeszcze nie ma, ale będzie zaraz. Satellite za nami w RMF Max, natomiast teraz trwają zawody biegowe wysokogórskie, dobrze mówię?
1: Czy źle w ogóle... mówisz, to chodzi o to, że ludzie są potężni. I co? I wy sobie dzisiaj wyjdziecie wieczorem i pobiegniecie sobie dookoła bloku. Zapomnijcie, słuchajcie, ludzie biegną 180 kilometrów dookoła Mont Blanc i to się dzieje w tym momencie i historia jest taka. Mnie to interesuje, a nikogo innego nie. I ja dziś męczę tym wszystkich, bo opowiadam o tym wszystkim.
0: Tak, no teraz nawet trwa u nas tutaj w studiu transmisja z tego biegu. No ludzie po prostu biegną przez las. No powiem tak, widziałam ciekawsze rzeczy w życiu, ale jak już tak o tym opowiadasz, to moje zainteresowanie trochę zdobywasz. No i właśnie nawiązała nam się taka dyskusja na temat takich różnych pasji i hobby, które macie, a które nikogo innego nie interesują. W moim przypadku to jest na przykład porcelana.
1: No i ja też, jak mi Justynka opowiada o porcelanie, to bardzo skutecznie udaje, że mnie to interesuje. Co wy macie takiego, że jak o tym opowiadacie, to ludziom się przypomina, że coś do zrobienia mają. Opowiedzcie nam o tym Messenger RMF Max, czekamy na wasze głosówki, a ja wracam do transmisji z UTMB.
0: Tak jest. Na Instagramie też głosówki można nagrywać. Dajcie znać, jakie macie hobby, którego nikt inny nie rozumie.
1: Właśnie ktoś na Instagramie wrzucił, że kupuje używane pocztówki i je zbiera. To też jest
0: fajne.
1: To jest też fajne.

0: A Lucky Jennifer Lopez to Everything's Fine w RMF Max 18 po 5. Pytamy dzisiaj o takie hobby, które wy macie, ale których nikt inny nie rozumie. No, zaskakujące rzeczy się pojawiły.
1: Zawsze jak mojej dziewczynie opowiadam o samochodzie, który chcę kupić, a ona jest fanką przeciwnej marki, to zawsze się znajdzie coś innego do roboty niż słuchanie mnie.
2: To jest o tyle ciekawe, że ja nie miałem pojęcia, że jakby marki mają swoje przeciwieństwa.
0: Tak. Ale możesz mieć, jakby hobbystycznie być fanem jednej i nie uznawać żadnej innej, jak widać.
2: Proszę o przykłady albo o rozwinięcie tego tematu na Messengerze, wrócimy do tego.
3: Uwielbiam śmieci. Uwielbiam rozmawiać o śmieciach, uwielbiam mówić o morfologii śmieci, uwielbiam mówić o handlowaniu śmieciami. Wszystko, co jest związane ze śmieciami. Więc jak tylko zaczynam rozmawiać na temat mojej pracy i śmieci, to nagle wszyscy są bardzo zajęci.
0: To jest top jeden najdziwniejszych hobby, jakie znam, ale jestem przekonana, że jeszcze potraficie nas zaskoczyć, więc dajcie znać głosówki na Messengerze i Instagramie RMF Max. Jeszcze można podsyłać.
2: To prawda, Dominika, może byś się tak mną zainteresowała w takim razie. RMF
4: Max. Reklama. Akademia Kujawsko-Pomorska zaprasza. Złap dobry vibe na przyszłość. Kierunki ekonomiczne na AKP to twój klucz do sukcesu. Mamy dla ciebie hit, zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes. Nowość tylko u nas. Co zyskasz? Atrakcyjne zniżki i gwarancje zatrudnienia. Ekonomia i inne kierunki czekają właśnie na ciebie. Wejdź na www.akp-bydgoszcz.pl, nadaj swojej karierze właściwy kierunek i wybierz Akademię Kujawsko-Pomorską.
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Szykujcie się na dzień pełen emocji, adrenaliny i lotniczych widowisk. Już 29 sierpnia Festiwal Wiatru Unisław. Spektakularne pokazy lotnicze, akrobacje w powietrzu. Niezwykłe maszyny latające oraz atrakcje dla całych rodzin. Festiwal Wiatru Unisław. 29 sierpnia. Magiczny stok w Unisławiu. Wstęp wolny. Partner główny Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zaprasza RMF Max.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Twoja rura wydaje niepokojące dźwięki? Uszczelka straciła formę życia, a kolano pod zlewem błaga o litość? Tylko w Emax Bydgoszcz uleczysz swoją instalację sanitarną od ręki. Emax Bydgoszcz. Twój młyn inspiracji.
11: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
12: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
13: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
15: Gotowi na muzyczne zakończenie lata? Już 4 i 5 września w Toruniu Festiwal Nada. Dwa dni, dwie sceny i moc muzycznych emocji w Centrum Targowym Park. Zagrają m.in. Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Lins, Waluś, Kraksa, Kryzys i Kasia Sienkiewicz, a także zagraniczne gwiazdy Kerala Dust i Mild Orange. Festiwal Nada. Odkrywaj nowe brzmienia, spotykaj swoich artystów i pożegnaj lato w najlepszym stylu. 4 i 5 września Toruń Centrum Handlowe Park. Bilety na Going, biletyna.pl i festiwalnada.pl.
16: I po reklamie.

0: koncert,
1: na spacer.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Axwell Bonny, Whatever Turns You On w RMF Max. Ładujemy tłuste bity prosto przez głośnik, ale oczywiście są miejsca cały czas tego lata w Polsce, gdzie tłusty bit można na żywo podnieść z ziemi, że tak powiem.
1: Tak jest, festiwalowe lato jeszcze trwa. Fire Festival właśnie się zaczyna w Chorzowie. Tam dzisiaj Dzień Polski, bo między innymi BDS, Kukę, 2115, Miu, Problem i Zali, ale będą też inne gwiazdy. Natomiast na miejscu są już Ola i Grzesiu, no i oni zaczynają festiwal z dobrym smaczkiem, można powiedzieć.
0: Żeby się móc z nimi połączyć, to oni tam zawlekli ten nasz sprzęt radiowy. Halo, halo!
2: Dzień dobry, my już meldujemy się z Fire Festival w Chorzowie!
3: Jesteśmy naprzeciwko sceny w strefie Misti, próbujemy matcha latte. Ola, jak ci smakuje?
2: Jest przepyszna, no i ta miejscówka, mogę sobie oglądać koncerty, popijać przepyszną matcha latte, no jest wyśmienicie.
3: Ja jestem fanem, ja chyba pójdę po drugą jeszcze, tak coś czuję.
2: A jak oceniasz, tak od 1 do 10?
3: No ja to dziesiąteczkę, ale ja jestem fanem matchy po prostu, nie?
2: Pyszna matcha na dziesiątkę, także wpadajcie, jeżeli jesteście na Fire Festival, to wpadajcie do strefy od Misty, tam matcha latte i widzimy się pod sceną.
3: Badajcie i próbujcie!
1: Ale zabiegani. A jak chcecie zobaczyć, jak to wszystko wygląda, to zaglądajcie na Instagrama RMF Max, bo tam na wideo cały Fire Festival. RMF
4: Max. RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu. Program zawiera lokowanie produktu, którym jest matcha latte, oferowana przez firmę Misty Universe spółka z o.o.

0: reklama.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: Centrum Handlowym Rondo cofamy czas
3: i wracamy do szkoły w stylu lat 90.
2: Od 28 do 30 sierpnia, również w niedzielę handlową. Rób zakupy w rondzie i zdobywaj nagrody.
3: Od 11 do 19 na stoisku promocyjnym można zgarnąć gry Tetris, plecaki, drony i tablety.
2: Zajrzyj też do strefy rozrywki w stylu lat 90. i znowu poczuj się jak uczeń. Szczegóły na stronie chrondo.pl.
4: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
5: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
4: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Jama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
8: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
9: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
8: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Gotowi na muzyczne zakończenie lata? Już 4 i 5 września w Toruniu Festiwal Nada. Dwa dni, dwie sceny i moc muzycznych emocji w Centrum Targowym Park. Zagrają m.in. Koma, Igo, Myslowic, Kacperczyk, Kasia Lins, Waluś, Kraksa, Kryzys i Kasia Sienkiewicz, a także zagraniczne gwiazdy Kerala Dust i Mild Orange. Festiwal Nada. Odkrywaj nowe brzmienia, spotykaj swoich artystów i pożegnaj lato w najlepszym stylu. 4 i 5 września Toruń Centrum Handlowe Park. Bilety na Going, biletyna.pl i festiwalnada.pl.
14: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
15: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Na koniec świata.
18: Na randkę. Nad wodę.
19: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
20: Bydgoszcz 106.1 FM.
21: W RMF Max Bydgoszcz sprawdzamy prognozę pogody na kolejne dni. Przed nami weekend, jaki będzie. Jutro do południa możliwe są jeszcze przelotne opady deszczu i lokalne burze. Potem jednak coraz częściej zaświeci słońce, zapowiadają synoptycy. Tego dnia na bydgoskich, soleckich i nakielskich termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie. Następnego dnia, czyli w niedzielę, też dużo słońca, chociaż pod koniec dnia mogą nam się przydać parasole. Będzie cieplej, do 25 stopni.

0: Odważnie z podniesionym czołem, drodzy państwo, wchodzimy coraz głębiej w weekend i jest coraz piękniej.
1: Tak jest, za 10 minut będzie godzina 6:00, ten piątek dopiero się rozkręca, za chwilę tutaj graba, no i fajne numery oczywiście przed nami, a my co, my też weekend już możemy zacząć w sumie. Ty patrz.
0: No ty patrz, jak to zleciało, Grażynko.
1: Wspaniale. Kanał Nadawczy wraca w poniedziałek po 15:00, więc wtedy się słyszymy. Siwek i Borycka, dzięki za dziś.
0: Do usłyszenia.
2: RMF Max.
3: Hity na maksa. Hity na maksa.
4: Piszę do ciebie śpiew.

0: Reklama.
1: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze, obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
2: Szykujcie się na dzień pełen emocji, adrenaliny i lotniczych widowisk. Już 29 sierpnia Festiwal Wiatru Unisław. Spektakularne pokazy lotnicze, akrobacje w powietrzu, niezwykłe maszyny latające oraz atrakcje dla całych rodzin. Festiwal Wiatru Unisław. 29 sierpnia. Magiczny stok w Unisławiu. Wstęp wolny. Partner główny Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zaprasza RMF Max.
3: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
4: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Yama Bydgoszcz. Osielsko, Szosa Gdańska 26.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Bydgoszcz przy ulicy Fordońskiej 353. Do zobaczenia.
7: I po reklamie.
8: Ice and shots, get ready, they may sting.

0: Ostatni piątek tych wakacji należy do ciepłych w Bydgoszczy. A jak będzie wyglądać weekend? Jutro od rana sobota przywita nas deszczem. Tak mniej więcej już właściwie o świcie zacznie delikatnie padać. Nie będą to silne opady deszczu, ale mimo wszystko w związku z tym temperatura również spadnie. Maksymalne notowania na jutro to 23 stopnie i w okolicach już popołudnia późniejszego zacznie się niebo nam oczyszczać. Noc raczej pogodna, a niedziela z temperaturą do 25 stopni.
1: Ciepło, cieplej i pranie szybko schnie. Lato na maksa.
2: No jak to możliwe, że to ostatni piątek, piąteczek, piątunio na wakacjach? Ale będzie fajnie, obiecuję. Przemek Grabowski w RMF Max. Startujemy ostatni weekend na wakacjach. Od 20 listach obędz, od 21 Max Party. Będę miał dla was dużo premier. Co robicie? Gdzie jesteście? Kogo pozdrawiacie? Startujemy ostatni weekend na wakacjach. Od 20 listach obędz, od 21 Max Party. Będę miał dla was dużo premier. Co robicie? Gdzie jesteście? Kogo

0: Tynal Official i Icon Dangerous. Teraz coś bardzo świeżego. Nasza premiera tego weekendu. Słyszeliście już o projekcie Girls? Możecie je zobaczyć na naszym Instagramie. To muzyczny projekt Julki Żugaj. Dziewczyny mają talent, fajnie śpiewają i mają debiutancki singiel, który gram wam piątkowo, premierowo. Zresztą niech dziewczyny zrobią to osobiście. Proszę bardzo.
1: Cześć, tutaj Girls! Już teraz na antenie radia RMF Max możecie odsłuchać naszego debiutanckiego singla pod tytułem Girls.
2: Zapraszamy na nasz kanał na teledysk
1: i mamy nadzieję, że piosenka wam się spodoba.
3: RMF Max!
4: And now, ladies and gentlemen,

0: Mi Chico, Chico, Chico i Chica. Pozdrawiam wszystkich DJ Goja, Jason Derulo jeszcze wakacyjnie. Piątkowo właśnie kogo chcecie pozdrowić tak na końcówce wakacji? Można pisać. Numer SMS-y to 3001, koszt jak zwykła wiadomość albo Messenger RMF Max. Są pozdrowienia dla całej ekipy RMF Max. Dziękujemy, a dzisiaj ekipa także na Fire Festiwalu. Będziemy tam. Mam tu napisane, że ekipa słuchaczy wraca właśnie z nadmorza. Wakacje się kończą, ale humor nadal letni. Pozdrawiają Ola, Bartek i dzieciaki z Poznania. Dziękuję bardzo. Jaro słucha nas już weekendowo w swoim nowym, skończonym domu i napisał, że planuje dzisiaj wyjątkowy wieczór bez szlafroka. No, soczyście, mam nadzieję, że rolety też już zamontowane, jakby co.
1: Reklama. Widziałeś te nazwy samochodów? Nawet nie umiem tego przeczytać. Widziałem. Tylko po co sobie utrudniać? Zobacz lepiej ofertę Skody. Teraz Kamiq w wersji Easy od 83 tysięcy, a Fabia już od 66 tysięcy 700 zł. Bądź Easy i odwiedź nasze salony w Bydgoszczy na Kamiennej lub na Jana Pawła. Skoda Bieranowski. Bo po co sobie utrudniać?
2: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
3: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
4: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
9: Szukasz nowego Seata lub Cupry? Teraz jest najlepszy moment na zakup. W salonie Cupra Plichta Bydgoszcz wszystkie modele Seata i Cupry są dostępne w atrakcyjnej ofercie kredytu klasycznego 3 razy 0%. 0% oprocentowania, 0% prowizji i 0% wpłaty własnej. Do tego wiele samochodów jest dostępnych od ręki, więc możesz wyjechać swoim nowym autem szybciej niż myślisz. Odwiedź Cupra i Seat Plichta Bydgoszcz. Wybierz swój wymarzony model już dziś. Zapraszamy. Ulica Fordońska 353.
10: Już 5 i 6 września na torze regatowym na jeziorze Gopło w Kruszwicy odbędą się międzynarodowe zmagania wioślarskie. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 23. Informacje na oficjalnej stronie mistrzostw oraz organizatora KW Gopło Kruszwica. Wydarzenie wspierają Ministerstwo Sportu i Turystyki, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Kruszwica. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Kruszwica 5 i 6 września. Do zobaczenia nad Gopłem.
11: I po reklamie.

Rapsy na piąteczek, Gibbs, Kukon i Jonathan w RMF Max. Ty masz, a ja mam wasze kolejne pozdrowienia. Jeszcze wakacyjne i weekendowe są gorące z helu, super. No mam nadzieję, że nie będzie aż tak padać, bo zapowiadają opady nad morzem. Ostatni weekend spędzamy na plaży i nigdzie nam się nie śpieszy. Super, pozdrawiają Kasia i Natalia aż z Wrocławia. Są też pozdrowienia dla wszystkich, którzy tak jak ekipa próbuje wycisnąć się z tych wakacji jeszcze ostatnie chwile. Grill odpalony, znajomi są RMF Max, wow, po amerykańsku powiedziałem. Gra ekipa z Bydgoszczy. No super, słuchajcie. Niektórzy na grillu o tej porze piątkowo, to ja się czuję tak, jakby to nie był ten ostatni, tylko pierwszy weekend we wakacji oficjalnie. Z kim jesteście, co robicie, kogo pozdrawiacie? Dajcie znać, grabie SMS-em na 3001, można także na Messengerze, na Fejsie. No to teraz dla tych, którzy może grillują też, zazdro, pozdro, chaosowa nowość w RMF Max. Sony Fodera wraca w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: Czy to będzie największy hit tego lata na liście Hot Bands? Sprawdzimy to na pewno. Kolejne notowanie dzisiaj o 20. Fire, Shimza, Jarko. Na pewno te wakacje to czas Afro House'ów. Teraz czas waszych pozdrowień piątkowo-weekendowo. Pozdrawiam dziewczynę Maję, z którą właśnie jedziemy na spontaniczny weekend nad jezioro. Maja obiecuje, tym razem naprawdę rozbije namiot bez instrukcji. Kuba pozdrawia. Pięknie, trzymam za was kciuki. To nie jest łatwe taki namiot sobie rozstawić. Trzeba się naprawdę nastresować, ale warto. W szczególności, jak można podziwiać drogę mleczną gdzieś poza miastem. Trzymam za was kciuki i czekam na więcej waszych jeszcze wakacyjnych piątkowych pozdrowień. Dajcie znać SMS-owo na 3001 albo na Messengerze RMF Max, a za kilka minut u mnie klubowa mega petarda tego weekendu, czyli świeży bit od ekipy Swedish House Mafia.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
3: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
6: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
5: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
7: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
8: Wszystko, co dobre, zaczyna się od dzwonka na lekcję. Ale najpierw odbierz swój szkolny prezent w Zielonych Arkadach.
9: Od 28 do 30 sierpnia w piątek, sobotę i niedzielę handlową zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 250 zł na jednym paragonie i odbierz w prezencie bidon motywacyjny lub lunchbox. Więcej na zielonearkady.com.pl.
8: Widzimy się przed pierwszym dzwonkiem w Zielonych Arkadach.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral 100 gramów. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A wszystkie soki Solevita 2 plus 1 za grosz.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: Ostatni piątek tych wakacji należy do ciepłych w Bydgoszczy. A jak będzie wyglądać weekend? Jutro od rana sobota przywita nas deszczem. Tak mniej więcej już właściwie o świcie zacznie delikatnie padać. Nie będą to silne opady deszczu, ale mimo wszystko w związku z tym temperatura również spadnie. Maksymalne notowania na jutro to 23 stopnie i w okolicach już popołudnia późniejszego zacznie się niebo nam oczyszczać. Noc raczej pogodna, a niedziela z temperaturą do 25 stopni.
6: I get a bit nostalgic every time I hear your name.
5: Stop me.

Pamiętacie jeszcze Tymka? No na pewno pamiętacie, on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa, jeszcze nie rzucił mikrofonem. Tutaj Tymek i jego anioły i demony. Dzięki za wasze wakacyjne piątkowe pozdrowienia, numer SMS 3001 albo Messenger RMF Max. Są wielkie pozdro z trasy dla wszystkich, którzy wracają dzisiaj akurat z wakacji. Przed nami jeszcze 400 km, więc Max zostaje do samego domu. Super, Ania i Michał, szerokości. Jak będziecie wracać, jak się zrobi ciemno, to podziwiajcie także dzisiaj piękny księżyc, bo dzisiaj ostatnia taka piękna pełnia, oczywiście jak nie będzie akurat chmur. Wczoraj była taka prawie pełnia, ja widziałem, ale był piękny księżyc, naprawdę, też to widzieliście. Trzeba to będzie oglądać, może ktoś zrobi jakieś piękne zdjęcie, wyślę grabie, to ja sobie wydrukuję, jak będzie takie naprawdę bardzo dobre, tylko proszę tam nie podkręcać mi tutaj inteligencją. Dla wszystkich na trasie też obiecany mega banger od ekipy Swedish House Mafia. Ja po prostu jestem zakochany w tej produkcji, a jeszcze Lykke Li, Happiness is so sad na starcie weekendu u nas.

0: Reklama.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Nie przegap specjalnych okazji w Biedronce. W ten piątek arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza polskiego, bio i drobnopestkowego. A z kartą Moja Biedronka wszystkie makarony suche, niechłodzone i oliwy Gusto Bello. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Z przykrością informujemy, że Plaża Chmielniki zaprasza na ostatnią imprezę. Najbliższa sobota, start o 20:00. Za sterami mocny skład: Artento Divini Hollandia, Killer, Suchy, Jurand, Gashmaker, Kawaj, Madson, Krimo, LDP, Suchy Junior. Plaża Chmielniki. Zatańcz z nami jeszcze raz. Szczegóły na Facebooku.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie, 20 sztuk. A od czwartku banany aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Szykujcie się na dzień pełen emocji, adrenaliny i lotniczych widowisk. Już 29 sierpnia Festiwal Wiatru Unisław. Spektakularne pokazy lotnicze, akrobacje w powietrzu, niezwykłe maszyny latające oraz atrakcje dla całych rodzin. Festiwal Wiatru Unisław. 29 sierpnia. Magiczny stok w Unisławiu. Wstęp wolny. Partner główny Województwo Kujawsko-Pomorskie. Zaprasza RMF Max.
7: Powrót do szkoły? Zacznij go z nowym smartfonem. Do 5 września w RTV Euro AGD trwa akcja Back to School Motorola. Wybrane smartfony Motorola kupisz w promocyjnych cenach, nawet do 1000 zł taniej. Na przykład Moto G57 Power z pamięcią 256 GB w cenie 999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199, teraz 200 zł taniej. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.

0: twarzy z ekipą.
1: Należąco.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
4: A kiedy chmurki są na niebie, to może nie daje się tak odczuć, że za nami całkiem ciepły piątek. 26 stopni nawet pokazywały w porywach dzisiaj termometry w Bydgoszczy. A przed nami teraz całkiem ciepła noc. Temperatura spadnie zaledwie do 18 stopni. Ale warto zwrócić uwagę na to, że już nad ranem zaczną się delikatne opady deszczu. Mrzawka może nam towarzyszyć nawet do godziny 9. Będzie wtedy pochmurno, natomiast im później w sobotę, tym więcej słońca. Maksymalne notowania na jutro to 23 stopnie.
5: Ten ostatni piąteczek, ale wciąż wakacyjny. Przemek Grabowski, witajcie wieczorowo, weekendowo w RMF Max. Od 20 lista Hop Benz, a teraz numer, który rządził w trakcie tego lata w zestawieniu, nawet na miejscu pierwszym. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Nawet Sokół wpadł do nas ostatnio z projektu Enklawa. Tutaj też Enklawa puka i Lipka chce więcej. Co powiedział Sokół? Sprawdzicie na Instagramie, a ja sprawdzam wasze jeszcze wakacyjne, weekendowe, piątkowe pozdrowienia. Numer SMS 3001. Pozdrawiam wszystkich, którzy urlop mają dopiero we wrześniu. Kiedy inni wracają do pracy, to my dopiero pakujemy walizki. To jest piękne, napisał Paweł z Gdańska. Dokładnie, Paweł, to jest przepiękne. No niekoniecznie pogodowo musi się udać, ale finansowo na pewno lepiej na tym wyjdziecie. Są też pozdrowienia przez Messengera RMF Max dla całej ekipy, która właśnie zaczyna ostatni wakacyjny weekend w domku na Mazurach. Cudownie. Nie pytajcie, o której idziemy spać, bo sami jeszcze nie wiemy. Karolina, Mati, Vera i Krystian. No ja wiem, no na pewno nie teraz, no nie o 19:09. No co wy?

Tame Impala szykuje się na kolejne sukcesy także u nas na liście Hot Bands, bo po tym, po Draculi jest już jego nowy numer, który sprawdzicie w poczekalni rmfmax.pl. Będziemy odliczać piątkowo od 20. A dzieje się dzisiaj także na festiwalu RMF Max. Zapraszam Was na najciekawsze wydarzenia. No i dzisiaj Stadion Śląski w Chorzowie, Fire Festival 2026. Dzisiaj w line-upie BDOS, Kuke, Louis Villan, Miu, Problem, Zalia, a w sobotę Alan Walker. W niedzielę na przykład DJ Snake i Kungs. I nasza ekipa już tam jest. Dziękuję. Widzę wszystkie zdjęcia fanów, które wrzucacie w naszej maksymalnej strefie. Jesteście wszyscy przepiękni, uśmiechnięci, tylko czy pogoda dopisuje? Połączymy się z naszą ekipą RMF Max na Fire Festiwalu dosłownie za kilka minut. Będziecie mogli usłyszeć, jaki klimat tam panuje o tej porze na starcie tego weekendu, ale czuję, że będzie ogień.

0: Świętują z nami ostatni weekend wakacji i wkręcamy te żaróweczki. Świętowanie także dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, no bo wystartował Fire Festival. Mieliśmy dla was bilety, pozdro dla wszystkich, którzy wygrali, uśmiechnięci. Ale posłuchajmy, wiem, że nie wszyscy mogą tam być. Posłuchajmy, bo na miejscu jest ekipa RMF Max, jest Greg Barney. Tak więc, halo ekipa, jaki klimat? Jak pogoda? Siema, siema!
1: Siema, graba!
2: Siemano, siemano, meldujemy się, jesteśmy na Fire Festiwalu w Chorzowie. No, pogoda cudowna.
1: Świetna atmosfera, świetni ludzie, świetni artyści, no po prostu jest cudownie.
2: A Ola, na kogo najbardziej czekasz dzisiaj?
1: No ja od zawsze i na zawsze fanka Problemu. A ty?
2: Ja dzisiaj czekam na BDS-a 2115, ale też chętnie zobaczę Kukę 2115 na scenie.
1: A, czyli rodzina 2115 dzisiaj w akcji.
2: Dokładnie tak. Wpadajcie, szukajcie nas, bo jesteśmy, jest tutaj nasza strefa, uśmiechajcie się do aparatu.
1: Mamy gadżety dla was, także śmiejcie.
2: I szukajcie się na naszych socialach.

0: Ciekawe, który tata to usłyszy w roku szkolnym. Sorry, papi, to piki beki. Czy tatuś w końcu usłyszał, rozumie? Sorry, papi. Dzięki za wasze wszystkie wiadomości. Messenger RMF Wax albo SMS 3001. Gdzie jesteście? Z kim żegnacie wakacje oficjalnie? Numer SMS 3001. Są wakacyjne pozdrowienia dla mojej najlepszej przyjaciółki Zuzy. Dzięki za najlepszy wyjazd tego lata, Zuza. Za 1000 zdjęć i historie, których lepiej nie opowiadać rodzicom, napisała Marta. Dokładnie. Nie wszystko musi być wiadome, niech pozostanie lekką tajemnicą. A co tam w pogodzie w ten ostatni weekend wakacji? Sprawdzimy to dosłownie za chwilę. Hity na maksa.
1: Max. Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha. No i ten legendarny pomarańczowy smak. Rodzicu, a czy ty pamiętasz Multi
6: Sanostol?
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multi Sanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
7: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Gorące rabaty w Pepco. Odwiedź nas w Szubinie przy ulicy Sienkiewicza 41. Zrób zakupy do 30 sierpnia i odbierz zniżkę 25% na kolejne. Pepco, pokochaj niskie ceny. Rabat obowiązuje od następnego dnia przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Zakupy są ekstra na cały tydzień. Nie daj się nabrać na walkę na koszyki. Od 27 do 30 sierpnia zrób zakupy za minimum 299 zł. Aktywuj kupon 30 zł i oszczędzaj ekstra.
14: Zakupy z kartą Kaufland Card Extra to czysta oszczędność. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: A kiedy chmurki są na niebie, to może nie daje się tak odczuć, że za nami całkiem ciepły piątek. 26 stopni nawet pokazywały w porywach dzisiaj termometry w Bydgoszczy. A przed nami teraz całkiem ciepła noc. Temperatura spadnie zaledwie do 18 stopni. Ale warto zwrócić uwagę na to, że już nad ranem zaczną się delikatne opady deszczu. Mrzawka może nam towarzyszyć nawet do godziny 9. Będzie wtedy pochmurno, natomiast im później w sobotę, tym więcej słońca. Maksymalne notowania na jutro to 23 stopnie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Fonie Cymsa, gdzie jesteście? Oskar czeka na wasze głosy na liście Hobbens. Bez końca. No to może być pasmo sukcesów bez końca dla niego. Także jesienią. A kto rządzi jeszcze? Jeszcze w trakcie lata, jeszcze wakacyjnie na piątkowej liście Hobbens. Przekonamy się dosłownie za kilka chwil. Nowa dziesiątka, dużo nowości. A od 21 impreza. Zapraszam wszystkich na Max Party.
1: Są klubowe propozycje, są koncertowe propozycje, a to wszystko na koniec wakacji. W RMF Max Bydgoszcz zaczynamy Tour de Club i sprawdzamy, dokąd można wyskoczyć w ten ostatni wakacyjny weekend. Point Club zaprasza dzisiaj na Friday Celebration. Od godziny 22 DJ Bossy staje za dekami, ale będzie go wspierać także tamtejszy rezydent, czyli Funk D. Poza tym możecie też pamiętać o klubie Antena, do którego można wybrać się na wieczór z DJ-em Hornem. Bardziej swojski klimat w tej miejscówce. Natomiast w Wake Parku dzisiaj absolutne święto dla fanów muzyki trance i EDM. ATB przyjeżdża na swoje pierwsze granie w ramach Final Chapter Tour i tutaj z pewnością usłyszycie jego legendarne choćby Till I Come czy You're Not Alone. Do tego pamiętajcie także jeszcze o Hawaii Party, także już jutro w Wake Parku, a jeszcze dzisiaj w Młynach Rodgera jest szansa na potańcówkę Latino z DJ-em Berasem i naukę tańców latynoamerykańskich. Bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
4: Festiwal Erste Letnie Brzmienia wjeżdża do 5 miast, a z nim najlepsi polscy artyści. Między innymi Kaśka Suchacka, Vito Bambino, Brodka i ja, Brozu. Kupując bilety przez aplikację Erste zapłacisz 20% mniej od ceny regularnej i Final Call. Czuć lato w mieście. Więcej na erste.pl/festiwal.
5: Erste Bank Polska jest sponsorem tytularnym festiwalu. Najniższa cena z 30 dni 259 i 399 zł. Aplikacja to usługa bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na mediaexpert.pl?
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
8: na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: A ponieważ to weekend z handlową niedzielą, jest więcej czasu, by wypatrzyć niskie ceny. Na przykład kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów, dwa rodzaje, teraz 38% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,49. A herbata Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie gratis. Oferta od 28 do 30 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: artykułów szkolnych objętych promocją, a 7 najtańszych z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 36 produktów, maksymalnie 21 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: Z przykrością informujemy, że Plaża Chmielniki zaprasza na ostatnią imprezę. Na

0: leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Muszę wam powiedzieć, że jestem trochę wesoły, trochę smutny. Wesoły, bo piąteczek, bo weekend, trochę smutny, bo ostatni wakacyjny, ale przede wszystkim to jest wesoło, no jest bardzo przebojowo. Przemek Grabowski, witajcie na liście Hot Bands. Jest piątek, no jest ekipa Dub Dogs. How does it feel? To dzisiaj 10.
4: Max 10. Numer 10.

Mamy weekend, może ostatni na wakacjach, ale wciąż weekend. No i mamy weekend, nowość od projektu Meduza, która czeka na wasze głosy. Więcej takiego bitu już dzisiaj o 21:00. Jeszcze nasze Max Party na wakacjach. rmfmax.pl, tam sprawdzacie hity, a piątkowo na 9:00 ląduje Robin Schulz i jego Better Times.

I tak fajnie wprowadza nas w weekendowy czas Alex Warren i jego Passenger. Ta ósemka dzisiaj na liście Hot Bands. Teraz kolejna premiera tego weekendu. Piątek nowej muzyki w RMF Max. Kto się spodziewał takiej współpracy Francis i Sobel razem o jednym dniu w Polsce? One day in Poland. No to tak patriotycznie wskakujemy i oczywiście głosujemy.

0: Headliner Fire Festivalu w ten weekend na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Alan Walker, Ava Max, Fate. To siódemka może po weekendzie. Akurat po występie wskoczy na miejsce pierwsze. Ekipa RMF Max jest tam dla was. Spodziewajcie się relacji także u nas na Instagramie. Trzeba śledzić RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje projekt Tempe City. W numerze Self Away będzie też David Guetta i Alok.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo.
11: Ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Brico Marché ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349. Infarbetulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
14: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.

0: Gram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: I po reklamie.

0: Piątkowo, weekendowo i tak wciąż plażowo. Takie nuty kochamy. House music all day long z takim motto Jonas Blue w słonecznym Edge of Desire. No ja się spodziewam, że we wrześniu będziemy się do tego bujać. Chyba. Głosujecie na rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj David Guetta i Alok. Run, run, river.
1: Max. Five. Numer 5.

Co się okazuje, że może Tame Impala przez lata był taki alternatywny, ale Polska jednak oszalała na jego punkcie. Po sukcesie Jenny jest nowość. Luzę to premiera tego tygodnia, poczekalnia listy Hobbs. Może to dlatego, że Tame Impala będzie w Polsce. Potwierdzono, że będzie headlinerem. Jest tym pierwszym na openerze w przyszłym roku. Otwieramy pierwszą trójkę listy Hobbs, a tutaj tak zacnie klubowo i trensowo. Mistrz trensów Armin van Buuren, śpiewa do niego Sasha Everlasting. RMF Max. Max 3 numer

0: Aj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca,

0: chcesz, te mówią mi twoje usta. Czas mi cofa jet lag, daleko do jutra. Spóźnia mi się drogi zegarek, zaraz zrobi się jasno. Dzwonią do mnie, znów że czekają, ale bez nas nie zaczną.
1: Bez nas nie zaczną, to nowość od PZ-a, którą polecam w tym tygodniu na liście Hobbends i wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. PZ, dziękuję na pewno z całego serca. Ja również na miejscu trzecim piątkowo Armin van Buuren i Sasha Everlastin, na miejscu drugim DJ Goya, Jason Derulo, Michiko i czas na naszą weekendową jedynkę. Ostatni weekend wakacji i powrót na sam szczyt. Hurzel Ultra na te rządzą w numerze Moving to the Sun. One.

0: Skurzel Ultra na te wracają na miejsce pierwsze listy Hobbensa. My za chwilę wracamy na imprezę, świętujemy ten piąteczek. Za moment startuje Max Party, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Bydgoszcz, sprawdzamy propozycje na dzisiejszy i jutrzejszy wieczór, czyli na ostatni weekend tych wakacji. Dokąd warto wyskoczyć? No przede wszystkim, jeśli chodzi o kluby, to możecie pamiętać, że dzisiaj Friday Celebration, które nakręca DJ Bossy, to wszystko w Point Clubie. Funk D także się tam pojawi i będą się zmieniać zadekami, a zatem możecie liczyć na największe klubowe hity i do tego trochę funkowego brzmienia. Do Grey Clubu z kolei możecie wybrać się już jutro na Neon Groove. Na main stage'u pojawi się Mundek razem z Voodoo, no i tam z pewnością, jeśli chodzi o bas i światło, to będzie to bardzo przyjemny wieczór. Antena Klub z kolei w Bydgoszczy zaprasza dzisiaj na bardziej swojski klimat w wykonaniu DJ Horneta, a do tego jeszcze dziś w Wake Parku, to jest na pewno coś dla fanów muzyki trance, czyli ATB Final Chapter Tour. Gwiazda muzyki trance przyjeżdża po to, żeby zagrać choćby Till I Come czy You're Not Alone i tam także powinniście zagościć. Bawcie się dobrze.
2: Reklama.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
6: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
5: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
16: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
17: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
18: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
19: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
18: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
20: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Do Media Expert dalej
21: masz. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Myślisz o rozwoju zawodowym, ale trudno znaleźć czas na naukę?
1: Właśnie dlatego szukam studiów, które da się połączyć z pracą.
0: Wybierz studia podyplomowe online w Wyższej Szkole Gospodarki. Rozwijaj kompetencje z zakresu zarządzania oświatą, logistyki transportu, rachunkowości i podatków, czy administracji i finansów publicznych. Wygodnie i w dopasowanej formie.
1: Brzmi jak rozwiązanie dla mnie.
0: Rozwijaj swoją przyszłość z WSG. Sprawdź ofertę na podyplomowe.byd.pl.

0: 99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A do soboty okocim 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk w Delikatesach Centrum. Grill Patrol!
1: I po reklamie.

Oczywiście, że nie musisz. Jest tutaj wasza ekipa, Przemek Grabowski i DJ Rafmix. To jest nasze piątkowe Max Party. Mamy tutaj dla was hiciory, mamy nowości, mamy klasyki. Znalazła się także ona, Madonna, chociaż tutaj dotarły do mnie takie informacje, że to się nie powinno mówić Madonna, tylko Madonna.

0: Prostitution to Purple Disco Machine u nas piątkowo wciąż wakacyjnie weekendowo, a Kungs w ten weekend na Fire Festiwalu na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Spodziewajcie się zdjęć i fajnych relacji także u nas na Instagramie w ten weekend. Warto śledzić RMF Max. A w kolejnym secie jeszcze wakacyjnie wieczorowo za chwilę Axwell i jego Whatever Turns You On. RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka Luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Tylko teraz w Kiku! Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Adam, nie poznaję Cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
6: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
7: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: prawdziwy Slim Shady, jest tylko jeden, wiadomo, to król Slim Shady, czyli Eminem. Rekord Guinnessa należy do niego, naprawdę trafił do księgi rekordów Guinnessa jako super szybki raper. Ciekawe, czy White pobiłby taki rekord, no przynajmniej w Polsce, przynajmniej taki rekordzik. White i imprezowa ekipa, to co się tak startuje. Nasz kolejny piątkowy set w Max Party, za chwilę Calvin Harris i Rihanna.
1: Piszę do ciebie, śpisz, śpisz.

Powtórzymy to na pewno, repeat it. Ed Sheeran i Martin Garrix u nas wakacyjnie, piątkowo, weekendowo w Max Party. No i można powtórzyć piękny księżyc, słuchajcie. Można będzie podziwiać, jeżeli nie będzie na waszym niebie dzisiaj wieczorem i w nocy chmur, no to przed nami pełnia księżyca. A to oznacza, że wiele osób będzie mieć problemy ze snem. To dobrze, bo my tutaj serwujemy dużo dobrego bitu i na pewno z nami nie zaśniecie. Dzisiaj Lady Gaga otwiera kolejny set w Max Party Just Dance. No to tańczymy.

0: Ty masz, to Gips i Kukon zamykają nasz kolejny set przy piątku w Max Party. Świętujemy ten ostatni weekend wakacji oficjalnie, no i jeszcze będziemy tańczyć, dobrego bitu na pewno nie zabraknie w naszym kolejnym secie. Wróci Becky G Topic, wakacyjny hit tego lata, Sorry Papi, no i nowość od Aloka, dla którego zaśpiewała Jennifer Lopez.
1: Są klubowe propozycje, są koncertowe propozycje, a to wszystko na koniec wakacji. W RMF Max Bydgoszcz zaczynamy Tour de Club i sprawdzamy, dokąd można wyskoczyć w ten ostatni wakacyjny weekend. Point Club zaprasza dzisiaj na Friday Celebration. Od godziny 22 DJ Bossy staje za dekami, ale będzie go wspierać także tamtejszy rezydent, czyli Funk D. Poza tym możecie też pamiętać o klubie Antena, do którego można wybrać się na wieczór z DJ-em Hornem. Bardziej swojski klimat w tej miejscówce. Natomiast w Wake Parku dzisiaj absolutne święto dla fanów muzyki trance i EDM. ATB przyjeżdża na swoje pierwsze granie w ramach Final Chapter Tour i tutaj z pewnością usłyszycie jego legendarne choćby Till I Come czy You're Not Alone. Do tego pamiętajcie także jeszcze o Hawaii Party, także już jutro w Wake Parku, a jeszcze dzisiaj w Młynach Rodgera jest szansa na potańcówkę Latino z DJ-em Berasem i naukę tańców latynoamerykańskich. Bawcie się dobrze. Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wyszło.
9: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
14: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
13: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
15: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
16: tanie masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na Maxa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: reklama.
1: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
2: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
1: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do niedzieli z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.
5: Po swojemu.
6: Na spontanie.
5: Na luzie.
7: Zawsze na maksa. A to na maksa.
8: Bydgoszcz 106.1 FM.